0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Jak dobra wróżka, która by zobaczyć przyszłość, patrzy do kryształowej kuli. My zaglądamy do drakuli.
1: I widzimy, że jest wtorek, 19 dzień maja i super, że jest dzisiaj ogólnopolski dzień bliźniąt.
0: Och, proszę właśnie bardzo, nasza emocjonalna jedność niczym u bliźniaków siamskich do godziny 9. Asia Meus i Regia Kubek.
1: Dzień potem dobry. Kłótnie.

0: RMF Max w głośnikach i Bausa w głośnikach i to jest idealny sposób na to, żeby dobrze rozpocząć wtorek.
1: Tak, wchodźcie w ten wtorek jak w masło.
0: Bo jest wojna na masło. Jedna z sieci handlowych zaskarżyła dwie sieci dyskontów o to, że sprzedają masło poniżej złotówki i to jest nieuczciwa praktyka i nieuczciwa konkurencja.
1: Proszę, wiem jak wykończysz konkurencję w związku z tym, że tani tam tanio sprzedają tak bardzo, że się to już nie opłaca.
0: No.
1: Trzeba u nich to kupić i sprzedać.

0: Awa, idealny zestaw. Oprócz tego informacyjny flash z regionu o 6 za chwilę w RMF Max.
1: No i jeszcze hit internetu w ostatnich dniach. Papież Leon XIV, który pokazuje
0: 6767. A to jest dobra odpowiedź na szatańskie 666. 6767.
1: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Rośnie liczba dzieci z zagranicy w poznańskich szkołach, a to wyzwanie dla samych placówek i urzędów. Do najnowszych danych dotarł dla Was Przemek Wałczyński. Jak wygląda międzykulturowość w Poznaniu w liczbach?
2: Jak wynika z danych Wydziału Oświaty, dzieci z Ukrainy jest w poznańskich placówkach ponad 6 tysięcy. Najwięcej, prawie 4 tysiące, chodzi do podstawówek. Kolejne ponad 1600 uczy się w liceach i technikach. Dziś problemem jest już nie tylko nauka języka polskiego. Temat pojawił się na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania. Jak się okazuje, coraz większym wyzwaniem jest wsparcie psychologiczne, integracja i przeciwdziałanie dyskryminacji. Szczególnie, że część młodych ludzi przyjechała do Poznania z doświadczeniem wojny i traumą. Rozwiązaniem mogą być asystenci międzykulturowi, ale ich w Poznaniu wciąż jest jednak zbyt mało. Pomocą są także specjalne klasy przygotowawcze, które w Poznaniu mają być utrzymane.
1: Piłkarze Lecha Poznań zwycięstwem w sobotę w Radomiu zapewnili sobie Mistrzostwo Polski drugi raz z rzędu. Kibice po meczu nie ukrywali radości, a pod stadionem przy Bułgarii zorganizowali piłkarzom powitanie.
3: To już powinno się zakończyć kolejkę temu, tak? Ale poczekaliśmy cierpliwie do przedostatniej kolejki. To, co się należało kolejorzowi, to po prostu jest nasze, tak?
4: Za mojego życia jeszcze nie było takiej sytuacji. Znaczy była, ale ja jestem z rocznika 92, więc ostatnia taka sytuacja miała w roku 93, więc nie pamiętam.
5: Przygotowany jak najbardziej, ale no powiem szczerze, że lekka chrypka się pojawia już powoli.
1: Wrażenia kibiców na gorąco zbierał nasz reporter. Warsztaty, spotkania, spacery i koncerty. Trwają poznańskie Dni Rodziny. Finał akcji tradycyjnie przypadnie na Dzień Dziecka 1 czerwca.
6: Z okazji Dnia Dziecka w parku przy Starym Korycie Wart, przy Alei Praw Dziecka, chcemy szczególnie, po pierwsze, aktywnie z dziećmi spędzić czas, zaproponować tą wiele atrakcji, aktywności, warsztatów, ale też całe wydarzenie wokół praw dziecka, z uwagi na to, że jako miasto staramy się uzyskanie tytułu miasta przyjaznego dzieciom, chcemy mówić, edukować o prawach dziecka, chcemy zwiększać świadomość samych dzieci oczywiście o ich prawach. Stąd pomysł na taką edycję tegorocznego zakończenia Poznańskich Dni Rodziny.
1: Mówiła Lidia Płatek z Poznańskiego Urzędu Miasta. A jak już mowa o imprezach, to w Wielki Plac Zabaw zamieni się boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce. A to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Najmłodsi mogą liczyć na dzień pełen przygód. Dzieci będą mogły zdobywać pieczątki na karcie supersportowca i wymieniać je na nagrody. Czekają na nie dmuchańce, zjeżdżalnie, zamki do skakania, gigantyczne piłkarzyki, tor przeszkód i suchy basen. Wstęp jest wolny, a wydarzenie już 31 maja.

0: sejm.
1: Ładujcie swoje akumulatory do samego końca. Tu RMF Max, tu jest dobra energia o 6.10.
2: Asia Mełzirek Jakubek, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Wtorek mamy w kalendarzu, przypominam.
1: Dzień dobry.
2: I cały czas żyjemy pożegnaniem Roberta Lewandowskiego. Czy internet tym żyje, wszędzie się to wyświetla?
1: Ja żyję jego przyszłością, Asia. Pożegnaniami, ale
2: ta się rysuje. Ciekawie, bo Robert właśnie został ambasadorem chińskiej marki samochodów, marki Chery.
1: Chery, fajnie,
2: tak.
1: Super.
2: No i twarzą będzie taką globalną na cały świat tych samochodów.
1: Elegancko, to jest ważna zasada każdej reklamy, żeby Robert był z nami Chery. Znaczy, Chery, nie?
2: No, Chery.
1: Znaczy, ja chciałem zwrócić producentom tego samochodu na jedną bardzo ważną rzecz. Dlaczego samochody reklamują mężczyźni? To nie jest dobrze, bo ze mną w studiu do 9 jest legendarna Chery Lady i Asia
2: Mełz. No właśnie, to poszło nie tak.

0: nakręcamy was od samego rana tak, żeby ten wtorek, no właśnie, żeby ten wtorek biegł sobie w takim fajnym rytmie jak ten numer. Talk to you, another 54 Ultra FM with Max.
1: Super, a powiedz mi, jak ja mam jechać, żeby trochę mniej mi palił, bo dzisiaj jest trochę więcej za benzynkę i za dieselka. Kto leje olej napędowy, ten ma 6,85 przy dystrybutorze. Kto jest na benzynę, 6,42.
0: No nie podobają mi się te ceny za bardzo.
1: Nie martw się, ty jesteś na muzykę. Daddy Yankee będzie dla ciebie specjalnie, Asia, za chwilę.
0: Dzięki.
1: Max. Do pełna, jak to w RMF Max 21 po 6.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Moja mama jest wyjątkowa, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi.
9: Moja mama jest wyjątkowa, bo prawdę mówiąc, ma do mnie nieludzką cierpliwość.
10: Wejdź na rmfmax.pl i dokończ zdanie. Moja mama jest wyjątkowa, bo...
11: Za najlepsze słowa o najważniejszych kobietach w naszym życiu czekają nagrody od sponsora naszego konkursu.
12: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest właścicielka salonu Laura Kulej Beauty, oferująca makijaż permanentny i zabiegi rewitalizacji skóry.
13: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
14: Tak, i to lepiej niż ja.
15: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
16: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
17: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
6: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
1: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Rozczarowana faktem wdrożenia sztucznej inteligencji.
4: No tak, bo podobno w pierwszym tygodniu AI zażądało już podwyżki. Że tak, fajnie, my to sobie robimy, ale jak już macie, to chociaż coś nowego byście tutaj jakąś wprowadzili, nowość, na przykład muzyczną nowość, Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay for the night. Jakie to ładne jest.

0: Widzę, jak się szeroko uśmiechacie do głośników ustawionych na RMF Max. Tyle dobrych wspomnień z tym numerem. Sugar Babes, I About You Now. I 21 minut przed 7.
1: I prawie 30 stopni na koniec maja.
0: Będzie?
1: Taki mamy plan pogodowy. Upały na koniec miesiąca i czerwiec także wchodzi w okolicach nawet 30 stopni. I takie prognozy pogody także na długi czerwcowy weekend.
0: Bardzo ładne prognozy
1: bardzo
0: pogody. Podoba się to.
1: Pamiętasz, jak mówiłaś, że zapraszasz na grilla?
0: Tak.
1: Przyjdzie słońce, odpowiada za smażenie. Tak będzie piekło. Pokaż, gdzie tu masz karkówkę.
2: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i żena bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
9: Skol Fashion Pan.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
14: Znałem to już.
13: Dzięki RMF Max.
15: To tego się słucha.
13: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
15: Też bądź pierwszy.
16: Świeże hity.
15: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
16: Tylko w RMF Max.
17: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
18: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech, kilometry.
19: Wow, zrobiłam dyszkę.
20: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
19: Rossmann.
21: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
23: Lidl. To się opłaca.
24: I po reklamie.

0: RMF Max mówią, że to jest największy, najlepszy przyjaciel kierowcy i porannej trasy. 10 minut przed godziną 7.
1: No to uwaga kierowcy, bo przeglądy samochodowe będą droższe. Nie, o Jezu, tylko pomysł jest taki, żeby dostosować tą cenę przeglądu do tego, co faktycznie się dzieje na rynku. No i pomysł wygląda tak, że co roku będzie drożej, na początek drożej o 5 zł.
0: A, 5 zł, przynajmniej tyle. To będzie 5 zł drożej dla kierowcy, ale 10 zł szczęścia dla diagnosty.
1: Jak 10?
0: A, miałabyś wydać piątkę z tej dychy na okrągło, co tam dostałeś przy rachunku. A, California Love, White 2115, też lubimy.

0: przed siódmą idealnie w RMF Max.
1: 4 minuty i 7 i będą informacje, które mogą spowodować, że wasz poranek będzie albo tak słoneczny, jak to, co dzieje się za naszym oknem, albo będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Na przykład na Krajowej 22 są utrudnienia na Pomorzu. Więcej za chwilę.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Ulubiona kuchnia?
12: Wiadomo, włoska.
11: Lody?
12: No, włoskie.
11: Wakacje?
12: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
11: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
12: Fantastycznie!
11: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
17: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
16: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
17: To mi się podoba.
16: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
17: Wejdź na www.naramowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: To są najnowsze informacje w skrócie. Czas na Flash w RMF Max. Minęła 7, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Polacy wśród zatrzymanych przez siły izraelskie na pokładzie jednej z łodzi płynących do Strefy Gazy. Organizatorzy podają, że Łukasz Kozak, aktywista z akcji socjalistycznej, został aresztowany na wodach międzynarodowych 130 km od wybrzeży Cypru. Zatrzymana została też Agata Wisłocka, astrofizyczka, doktorantka Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jesteśmy niezmiennie zaniepokojeni bezpieczeństwem naszych uczestników, którzy zostali wzięci jako zakładnicy na wodach międzynarodowych w sposób nielegalny i bezprawny. Nie wiemy, gdzie się znajdują, nie wiemy, ilu z nich faktycznie zostało porwanych. Mówił jeden z uczestników flotyli w stronę Gazy, zmierza także łódź posiadającego brytyjskie i egipskie obywatelstwo studenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Rzecznik polskiego MSZ potwierdził udział Polaków we flotyli i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia. A teraz sygnał dosłownie sprzed chwili. Są utrudnienia na krajowej 22 w Pomorskiem, to jest odcinek Jeromierz-Chrząstowo. Na wysokości Chrząstowa doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Jezdnia w kierunku Wałcza jest zablokowana. Budynki oflagowane, wszystkie linie produkcyjne zatrzymane. Ruszył strajk w trzech zakładach międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. To tam produkowane są m.in. materiały dla górnictwa. Pracownicy walczą o podwyżki wynagrodzeń.
2: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
3: To jest strajk bezterminowy?
2: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
1: W trzech strajkujących zakładach pracuje 277 osób. Z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała Anna Kropaczek. A teraz najnowsze informacje ze świata sportu. Flesz sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna. Arka Gdynia za burtą piłkarskiej Ekstraklasy. W przedostatniej ligowej kolejce przegrała u siebie z Brookbet z Termaliką Nieciecza 2-3. W Premier League Arsenal Londyn wygrał u siebie ze spadkowiczem Burnley FC 1-0. A z boisk przenosimy się jeszcze na koszykarskie parkiety. W Orlen Basket Lidze za Stal Zielona Góra z cennym zwycięstwem. Spotkanie z Kingiem Szczecin zakończyło się wynikiem 84-70. Dobre spotkanie ma za sobą też Arka Gdynia, która pokonała WKS Śląsk Wrocław 86-75.
4: Ponieśliśmy się po dwóch przegranych i pokazaliśmy, że możemy walczyć.
1: Podsumował trener Mantas Cesnauskis. Południe kraju i północny zachód bez opadów deszczu, z rozpogodzeniami, reszta z przejaśnieniami. Będzie się pojawiało słońce, ale będzie miało konkurencję w postaci chmur, które mogą przynieść takie przelotne opady. A we Wrocławiu na przykład może zagrzmieć. Natomiast jeśli chodzi o termometry, one pokazują już znacznie wyższe wartości niż ostatnio. 16 stopni w Trójmieście, 19 pojawi się w Katowicach i w Warszawie i nawet 21 stopni w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Harmony Antoninek. www.agrobex.pl.
5: Tak, o Hemingway, na Stadionie Narodowym. Zgadnijcie, kto ma bilety. RMF Max. Rozdajemy w tej godzinie. 4, prawie po 7.

0: baby. 10 minut po godzinie 7 to był hit na maksa. Taki w trybie nieśmiertelność. Z pozdrowieniem od Britney Spears.
1: A skoro już poruszyłeś ten trudny temat nieśmiertelności,
0: tak.
1: To jest nowa lista oznak, które mówią, że się za szybko starzejemy.
0: No, powiedz to koledze, przekażę. No, powiedz mi to.
1: To zapisz i zapamiętaj. Suchość w ustach, no. Zaczerwienione oczy, szara skóra, utrata węchu, brak włosów na palcach i utrata słuchu.
0: Co?
1: No właśnie.
0: Żarcik tak, Jasia Mełz, Irek Jakubek, dzień dobry Polsko, Wiktor Waligura to jest numerem, który powoduje, że nam normalnie włosy na palcach same rosną, sprawdźcie to.
2: Jesienne listy mają kolor twoich włosów, jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
0: Włosów na palcach tutaj, panie Wiktorku kochany.

0: Hity na maksa. Nieprzerwanie grają w RMF Max o poranku i nie tylko. I dlatego lubicie tu być, to proste.
1: Są koncerty, które wspominając, będziemy zamykać na chwilę oczy i opowiadać naszym wnukom, że jak Taco wystąpił na Narodowym, to było wielkie muzyczne wydarzenie, a wejściówki na ten koncert to zdobyłem gdzie? W RMF Max.
0: Wiemy, że to są wejściówki z kategorii bardzo pożądane. Aha. I dlatego je dla was mamy i bardzo chętnie je wam oddamy.
1: Tak, nie pożądaj biletu bliźniego swego. Zdobądź sobie sam. Sprawa jest bardzo uczciwa, fair. My mamy dla was dwa bilety na Taco Hemingwaya na sobotę na PGE Narodowym we Warszawie.
0: A wy dla nas macie co?
1: O, właśnie.
0: No właśnie, bo za to co możemy wam te bilety dać? Wymiana musi być uczciwa. Pamiętajcie, podwójna pożądana wejściówka na Taco na Narodowym na sobotę. Uh-huh. My dla was, a wy dla nas co?
1: Głosóweczki w tej sprawie na Messengerze RMF Max nagrywają się w tej chwili. Nagrywają się, by zdobyć wejściówki na sobotę z Taco Hemingwayem.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest Agrobex, deweloper budujący inwestycje Harmony Antoninek. www.agrobex.pl.
3: Reklama.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape z Fadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Link

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Pół do ósmej na zegarach RMF Max. Co w zamian za bilety na Taco Hemingwaya?
1: Nie mogę wam wiele dać, bo sam niewiele mam.
0: Łukasz, trzeba coś zaproponować. Jak ktoś zaproponuje coś naprawdę potężnego, tak jak zaproponowała Marta.
2: My mamy siebie dla was od lat.
3: To ma szansę na bilety na Taco na sobotę. Propozycję swoją ma też Natalia.
0: Natalia.
4: Ja wam dam tyle, ile Lew dał Barcelonie, plus krokieta z kapustą, którego mam dzisiaj w pracy. Pozdrawiam.
0: Bardzo kuszące. Ale zazdrościć tej podwójnej wejściówki na Taco Hemingwaya, na sobotni koncert na PGE Narodowym w Warszawie, będziemy wszyscy Tomkowi.
5: Ja chętnie oddam moje spóźnienie dzisiejsze do pracy. Pędzę na złamanie karku, bo podłączyłem rozładowany telefon do wyłączonej ładowarki.
0: Kto tak miał przynajmniej raz w życiu, robi duże
3: brawka,
0: dużo wejściówek na Taco Hemingwaya na pewno w czwartek.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: dawka Jazzy Spritz w głośnikach RMF Max. Słońce za oknami, mam nadzieję, że tak u was właśnie wygląda. Poranek we wtorek
1: o 7.40. A za tydzień będzie Dzień Matki. Zapomnijcie, dzieci, Jezus Maria, konkursy z fajnymi nagrodami, nie tylko dla mamy. Mamy na naszym www.rmfmax.pl. Wpadajcie, klikajcie.
0: A naukowcy też poprawiają nastrój matkom, tak przy okazji, bo są nowe badania, które pokazują, że mózg matki zmienia się z każdą ciążą.
1: Brawo.
0: Czyli, dziewczyny, rośnie z każdą ciążą nasza wrażliwość emocjonalna.
1: Świetnie. I znowu my, faceci, drodzy panowie, ojcowie, jesteśmy w lesie, bo nie dość, że matka wszystko wie, to jeszcze w świetle tych badań jeszcze doskonale rozumie. Ekstra. Życie przede wszystkim. Brawo, mamo. Zadzwońcie do mamy. 7.40. Idealny moment. Akurat na reklamach.
2: Reklama. Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
3: Skol Fashion Fun.
4: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
7: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
8: Kolejna edycja Kiermaszu Ogrodniczego już w ten weekend. Tradycyjnie czekają na was kwiaty, rozsady oraz drzewka i krzewy ozdobne. Nie zabraknie sprzętu do ogrodów, nawozów czy małej architektury ogrodowej. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź, salon AZS, ulica Pułaskiego 30, wstęp i parking darmowe. Zapraszamy!
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: naładowane energią muzyki z głośników ustawionych na RMF Max. 9 minut i godzina 8.
1: Mamy dla was pieniądze, naprawdę duże pieniądze mamy dla was. W finale wchodzisz na antenę i typujesz kwotę, którą przygotowaliśmy. Jak trafiasz, to te pieniądze są twoje.
0: A jak nie trafiasz, to też jest fajnie, bo 1500 zł to jest gwarantowany ten hajs, który wpada na twoje konto za samo pojawienie się naszej antenie w zabawie za dużo, za mało, gdzie wielką zagadką póki co jest kwota, która jest do wygrania.
1: Wiemy, że 14 349 zł to jest za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
1: I pomiędzy są te pieniądze, które mogą być twoje, tylko trzeba się do tej zabawy zgłosić.
0: Teraz, bo teraz i przez 9 najbliższych minut jest runda super okazji i każde zgłoszenie pomnożymy razy 236.
1: To działa tak, że wysyłasz jedno hasło max pod 7327 SMS-em za 3,69 i ten jeden max mnożymy razy 236, dając ci właśnie tyle szans na wejście do finału.
0: I mega ważne jest to, żeby zgłosić się teraz, bo teraz jest więcej szans na duże pieniądze. Wyślij max na 7327. Max 7327. Jesteś w grze o duże pieniądze.

0: chwilę w RMF Max nowy flash informacyjny.
1: I trudne pytanie, a jeszcze trudniejsza odpowiedź. Czy drony zastąpią kurierów?
0: O!
1: No i ekstraklasowi Spadkowicza. Wszystko za 4 minuty o 8, żebyście byli dobrze poinformowani.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
11: Kolejna edycja kiermaszu ogrodniczego już w ten weekend. Tradycyjnie czekają na Was kwiaty, rozsady oraz drzewka i krzewy ozdobne. Nie zabraknie sprzętu do ogrodów, nawozów czy małej architektury ogrodowej. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź, salon AZS, ulica Pułaskiego 30, wstęp i parking darmowe. Zapraszamy!
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
13: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyka zawsze po pierwsze.
18: Tu się czuję hity.
17: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.
19: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza garść najnowszych informacji. W skrócie czas na flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Cena ropy w dół o 2%. To reakcja na słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który najpierw ogłaszał, że wtorek to dzień ataku na Iran, po czym... Zostałem poproszony przez Arabię Saudyjską, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i innych, czy możemy przesunąć atak o 2 lub 3 dni, na krótki czas, bo sądzą, że są blisko zawarcia porozumienia. Kierowcy obniżek jeszcze nie poczują, a wręcz przeciwnie, po aktualizacji hurtowych cen paliw benzyna 95 i olej napędowy mogą być droższe o kilkanaście groszy za litr i to już jutro.
17: Słuchacie RMF Max.
19: Samorząd zawodowy pielęgniarek sprzeciwia się projektowi nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o zmiany w kształceniu położnych.
2: Dzisiaj trzeba ukończyć 3-letnie studia na kierunku położnictwo, a pomysł w nowej ustawie jest taki, że najpierw trzeba będzie zostać pielęgniarką, a potem przejść 18-miesięczne, czyli trwające 1,5 roku studia z zakresu położnictwa.
19: Wyjaśnijmy w takim razie, co budzi największe kontrowersje.
2: 1,5 roku nauki, jak zostać położną, to za mało, bo teraz takie przygotowanie trwa 2 razy dłużej. To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
16: Faktycznie jest to tylko 18 miesięcy i w naszej ocenie to powinna być jedna z możliwości, ale nie zamiast.
2: Szefowa samorządu pielęgniarek komentuje w rozmowie ze mną, że ten pomysł nie był konsultowany z ich środowiskiem.
19: Tyle Michał Dobrołowicz. Dziś resort zdrowia ma zabrać głos w tej sprawie. I zanim o sporcie, jeszcze wiadomość rodem z filmów science fiction. Firma Amazon dostarcza paczki z dronami. To na razie testy, a z rozwiązania korzystają mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Przesyłka ma docierać do celów w przeciągu 2 godzin od złożenia zamówienia.
18: Paczka nie może być większa niż pudełko po butach i powinna ważyć maksymalnie 2 kg. Dostarczający ją dron nie ląduje, tylko upuszcza przesyłkę, unosząc się kilka metrów nad ziemią.
19: A to był Bogdan Frymorgan. Wczoraj poznaliśmy drugiego spadkowicza piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia przegrała z Brukbet z Termaliką Nieciecza 2-3. Ostatniego gola straciła w doliczonym czasie gry.
20: Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, o wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak?
19: Przepraszał trener Arki Gdynia Dariusz Banasik. Reprezentacja Polski w Soka jest już w Albanii. Biało-czerwoni wezmą udział w Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami.
21: Rok temu wygraliśmy Mistrzostwa Europy w Kiszyniowie. W tym roku będziemy chcieli powtórzyć ten wyczyn, obronić tytuł.
19: Mówił asystent trenera kadry Przemysław Mamczak. W fazie grupowej biało-czerwoni zagrają z Czarnogórą, Irlandią i Bułgarią. Dziś w końcu mamy trochę wyższe wartości na termometrach, maksymalnie 16 stopni w Trójmieście, już 19 z plusem w Warszawie i w Katowicach, 20 zobaczą mieszkańcy Poznania i Szczecina, 21 stopni najwięcej we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Natomiast na niebie głównie błękit, chociaż no rzeczywiście mogą się pojawiać jakieś ciemniejsze chmury momentami i one przyniosą przelotne opady deszczu, ale poza tym ma być całkiem w porządku, a jutro do 22 stopni maksymalnie.
17: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: 4 po 8. Tu RMF Max.

0: Bardzo się cieszę, że pogoda wreszcie zaczęła słuchać RMF Max, bo się poprawiła, jak usłyszała, jak słonecznie gramy dzisiaj wam od samego rana, a jeżeli jeszcze nie było u was zachmurzone, gwarantujemy, że dzisiaj z pogodą będzie całkiem nieźle. 7:08, tu RMF Max.
1: A w kalendarzu ciągle maj, sezon komunijny, i to jest ważna informacja około komunijna, bo podatek od prezentów na komunię,
0: Jezus Maria,
1: to nie jest żart, tylko poważna sprawa. Jak osoba niespokrewniona da ci prezent o wartości powyżej 5733 zł, to musisz zapłacić podatek.
0: Aha,
1: a jak najbliższa rodzina przekroczy 36 120 zł, to też musisz zapłacić podatek.
0: Ale fajna różnica. Czy opłaca się wujka na chrzestnego wziąć, nie? I na to w ogóle, żeby tam dawał te prezenty, bo wujek jest zwolniony z podatku.
1: No.
0: Tak? No i dzięki temu, to dobrze to policzyłem, czy nie policzyłem?
1: Nie, no dobrze, wujek to rodzina.
0: A, no super.

0: kategorii Super Nowość w RMF Max. Wow. Gips, Kukon, Jonathan, ty masz. Tak wam gramy, 18 minut po 8.
1: Dwa polskie wyjątkowe miasta w rankingu 250 najszczęśliwszych miejsc do życia.
0: Yes.
1: 32 miejsce Warszawa, 57 Sopot.
0: Tak, bo tam jest bezpiecznie, zielono, jest dobra komunikacja, czyste powietrze.
1: Dawno nie byłaś chyba. ale najszczęśliwsi to są nie tylko mieszkańcy tych dwóch miast, ale też pasażerowie pociągu, który jedzie z Warszawy do Sopotu. Cieszyć się tymi miejscami w rankingu 19 po 8.
2: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
16: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Keep pushing.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Jeszcze radośniejsza niż zwykle, bo śpiewa dla słuchaczy RMF Max Rita Ora. W piątek Rita ma imieniny.
1: O proszę, nie wiedziałam.
0: Będziemy obchodzić oczywiście 29 minut po godzinie 8. Przypominamy o tym we wtorkowy poranek słuchaczom RMF Max.
1: 40 tysięcy złotych kilometrówki rozliczyła posłanka Anna Maria Żukowska. I to jest najgłośniejsza kilometrówka obecnie w Polsce. No i nie byłoby w tym może nic aż tak dziwnego, gdyby nie fakt, że pani z biura do Sejmu ma niecałe 2 kilometry i nie ma samochodu.
0: O, i rozlicza kilometrówkę.
1: Tak jest.
0: Bo może chodzi do Sejmu na piechotę z tego biura i kilometrówkę wydaje na buty. Asia, ja wiem, że wszystkie buty są za... Ile to mówisz mężowi?
1: Ja
0: że
1: nic o tym nie wiem.
0: Po ile są te buty?
1: One są z zeszłego sezonu, w ogóle nie rozumiem.
0: 170, no ale to się uzbiera 40 tysięcy, jak masz dużo butów i dużo potrzeb.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max powoduje, że świat jest taki właśnie bardziej beautiful.
1: Beautiful. Justyna na naszym Messengerze z ważną głosówką.
2: No cześć, nie usłyszałam, co trzeba zrobić, ale usłyszałam, że rozdajecie bilety na Taco Hemingway.
1: Ja oczywiście, że rozdajemy. Czwartek będzie tym dniem, w którym przez cały dzień
0: Max będziemy dla was mieli bilety na Narodowy i będziemy rozdawać je specjalnie tutaj w RMF Max.
1: Chcecie bilety na Taco Hemingwaya? Słuchajcie RMF Max.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design. Skol Fashion Pan.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
10: Kolejna edycja Kiermaszu Ogrodniczego już w ten weekend. Tradycyjnie czekają na was kwiaty, rozsady oraz drzewka i krzewy ozdobne. Nie zabraknie sprzętu do ogrodów, nawozów czy małej architektury ogrodowej. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź w salon AZS, ulica Pułaskiego 30, wstęp i parking darmowe. Zapraszamy!
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.

0: I cała firma zaczęła tańczyć. Macie włączone RMF Max. Jest nam dobrze, bardzo miło z tego powodu. Ale Farben, René Miller przed momentem jeszcze lepiej. 9 minut i 9.
1: Znamy tajemnicę ciała i sukcesu fizycznego Roberta Lewandowskiego.
0: Asia nic od wczoraj nie robi, tylko ogląda te zdjęcia Lewego.
1: To nie Lewego tylko ja, wszyscy patrzą teraz na Lewego
2: się, jak on to robi?
1: No już wiemy, jak on to robi. Otóż stosuje odwrócony model żywienia. To jest wynalazek autorstwa jego małżonki Anny. I generalnie chodzi o to, że najpierw jesz deser, potem jesz danie główne, a na koniec sałatkę albo zupę.
0: To zupełnie odwrotnie niż mówią wszyscy eksperci od zdrowego żywienia.
1: Ale Robert tak je.
0: A to musi Ance bardzo ufać. I to się chwali. To się chwali. Na zdrowie. 9 minut i 9. Alex Warren.

0: minuty przed godziną 9. Wasze zdrowie to jest bardzo ważna dla nas sprawa, dlatego o tym będziemy mówić między innymi we Fleszu za 4 minuty o 9. Max.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.
8: That's the spirit.
9: Tu są moi ludzie.
10: RMF Max. Poznaj 93 i 5 FM.
11: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia nie podoba się pielęgniarkom. Chodzi o przepisy dotyczące kształcenia położnych. Zamiast 3-letnich studiów nauka trwałaby zaledwie 1,5 roku. O 10:00 krytyczne stanowisko w tej sprawie zaprezentuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
12: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
13: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
12: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy.
11: Tyle Michał Dobrołowicz.
10: Słuchacie RMF Max Poznań.
11: Minęła 9:00, a teraz szybko i krótko o sytuacji na poznańskich drogach. Więcej aut na Lutyckiej do Sytkowskiej, w korku już Witosa i dalej Niestachowska do Wawrzyńca. Zwalniamy też na Hetmańskiej, Głogowskiej, Krzywoustego i Jana Pawła II. Ma ponad 2 metry długości i przez lata uchodził za symbol władzy i siły. Wyjątkowy róg jednorożca znów można oglądać w Bibliotece Kórnickiej. Dzięki współczesnym badaniom wiemy, że formalnie to kieł narwala. A jak wygląda, to możecie sprawdzić sami.
14: Po 40 latach ponownie na ekspozycji pojawi się mityczny róg jednorożca, który był w rodzinie Działońskich właściwie od XVII wieku. Pierwsza wzmianka w zapisach pochodzi z 1700 roku i ten róg jednorożca był przekazywany z pokolenia na pokolenie jako ten symbol z jednej strony potęgi, szczęścia. Przez wiele, wiele wieków uważano też, że symbolizował on Chrystusa. Niektórzy uważali, że to był tak zwany lek na wszystko, więc każdy ród możnowładczy chciał w swoim skarbcu mieć taki obiekt.
11: Wyjaśniała Małgorzata Potocka z Biblioteki Kórnickiej. Niezwykły róg można już oglądać na wystawie w Kórnickim Zamku. Stary Rynek w Poznaniu jako wielka pracownia nocnego street artu. Będzie muzyka, projekcje i mural malowany na żywo przez Kobayashiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów ulicznych w Polsce. A my sprawdzamy dla Was, co dokładnie wydarzy się pod Arsenałem.
15: To wszystko za sprawą mikrofestiwalu Urban Vibe Live Painting w podcieniach Arsenału. Główną atrakcją będzie nocne tworzenie gigantycznego muralu, który ma mieć wymiary 10 na 2,5 metra. Za jego powstanie odpowiada Kobayashi. To artysta, który znany jest m.in. z charakterystycznych szablonów i mrocznego klimatu swoich prac. Całość będzie powstawała na żywo, przy muzyce granej również na żywo i przy równoczesnym malowaniu t-shirtów. Wystarczy przynieść własną koszulkę, aby dostać oryginalny nadruk. Start wydarzenia w piątek wieczorem na Starym Rynku. Wstęp jest oczywiście darmowy.
11: Informował Przemek Wałczyński. Pogoda nam się dziś poprawi. Na niebie zobaczymy sporo słońca i będzie cieplej. Kolejne dni też zapowiadają się ze zdecydowanie przyjemniejszymi wartościami na termometrach. U nas już teraz najświeższa prognoza pogody.
10: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Poranek w Poznaniu ze słońcem i z chmurami i tak będzie dziś przez cały dzień. A opadami deszczu nie musimy się przejmować. Na termometrach okolice 13 kreski, jednak w ciągu dnia słupki rtęci dobiją do 20 stopni. Wiatr jest słaby, lekko odczuwalny, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Alergicy, wy zabierzcie ze sobą chusteczki, jeśli macie uczulenie na dąb i brzozę. Te drzewa mocno dziś pylą. Pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
17: Nieprzypadkowo tyle konkursów i nagród dzisiaj w RMF Max.
18: Bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Uczynków.
17: Tak, a u nas jest Dzień Dobry codziennie, jakby.
18: Uczynków też codziennie.
17: Jakby tak. Co? Asia, Irek, dzięki. RMF Max. O 5:30 macie włączone, spotkamy się na pewno.
18: Pa.

0: RMF Max. Zaczynamy byle do obiadu, a też najlepszy program do szukania w pracy, a sezon śpiewał Dawid Podsiadło. Czy to będzie dobry sezon dla niego? Ja myślę, że to już jest dobry sezon dla niego. I dla nas wszystkich to będzie dobry sezon, a dzisiaj niektóre rzeczy będziemy robić podwójnie dobrze. Po pierwsze, mamy wtorek, czyli drugi dzień tygodnia. Poradziliśmy sobie z poniedziałkiem, ale to dlaczego będziemy robić coś podwójnie dobrze? O tym opowiem wam za chwilę. Piotrek Niwald, dzień dobry.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
7: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany, deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na...

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota, ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. Minus 35% tylko do końca maja.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
5: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielo sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
8: W RMF Max hit za hitem.
7: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

taki mały ja, no malutki, tutaj siedzę przed mikrofonem z wami do godziny 13 i będę pomagał wam w pracy. Dzisiaj robimy coś podwójnie, zainspirowani tym, co powiedziałem po godzinie 9. I dlaczego to dzisiaj będziemy robić coś podwójnie? Dlatego, że dzisiaj mamy dzień bliźniąt. Jak sobie tak do radia, tutaj do studia na stary rynek jechałem, to mówię, co tu by dzisiaj wykombinować? No po pierwsze mamy drugi dzień tygodnia, no i podwójnie dzisiaj będziemy dawać energię, żeby ten tydzień jeszcze był fajniejszy. Fajna pogoda nam się szykuje, wręcz lato przyjdzie już w tym tygodniu, więc będziemy mocno celebrować. Mamy nowe konkursy, między innymi z okazji dnia mamy na antenie RMF Max Poznań. Mam wejściówki do klubów najprędzej na koncerty. Mam świetne informacje i nuta, która niesie was w robocie. No i bardzo dobrze. Dzisiaj ogólnopolski dzień bliźniąt. Dzisiaj robimy podwójnie dobrze. Iwo, Iwona, najlepszego z okazji imienin. Dzisiaj 19 dzień maja. Wszystkiego dobrego dla urodzonych 19 maja. No to lecimy, byle do obiadu, cały czas. A jak podwójnie dobrze dzisiaj w RMF Max można wygrywać kasę? Potrzeba? No pani potrzeba? No to zostańcie ze mną, za chwilę będzie instrukcja obsługi.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Time. Robimy to podwójnie dobrze. All the Time to był John Summit, który lada chwila pojawi się w Polsce. Tutaj także duet The Chainsmokers. Słuchacie RMF Max. Teraz to już chyba przy tej muzyce to powinienem zaprosić kogoś do tańca i do takiego przytulańca i do celebrowania wtorku, że to kolejny fajny dzień w waszym życiu, że szef jeszcze was nie wkurzył. No chyba podwójnie dobry dzisiaj będzie, jak to dzisiaj mamy dzień bliźniąt. Dzisiaj także mamy dzień dobrych uczynków, więc jednym z tych uczynków, które możecie zrobić przy wtorku, to możecie zgłosić się do zabawy za dużo, za mało. A przecież ta kasa tutaj czeka na was. Na rmfmax.pl można się zgłosić, nie używając telefonu, no pewnie, w przeglądarce po cichu na kawce w przerwie w pracy można zgłosić się. Albo SMS-a wysłać o treści Max. 1 tylko 369. Wysyłamy go na 7327. Max na 7327. Ale najważniejsze zostawiłem na końcu. Za mało w naszych widełkach, w których strzelacie, po sumę dla was to 14349. A za dużo 14490. No to jaka suma na dzisiaj? Wymarzona? 7327, hasło Max. Za strzelanie, przepraszam, za trafianie, próbowanie mamy dla was 5 stówek. Za chwilę w RMF Max o pogodzie, ale to nie tylko dla bogaczy. Wy wskakujcie po kasę. 7327, hasło Max.
1: Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Nasz

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i żona bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam

0: idziemy do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
0: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
0: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
2: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Poranek w Poznaniu ze słońcem i z chmurami i tak będzie dziś przez cały dzień. A opadami deszczu nie musimy się przejmować. Na termometrach okolice 13 kreski jednak w ciągu dnia słupki rtęci dobiją do 20 stopni. Wiatr jest słaby, lekko odczuwalny, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Alergicy, wy zabierzcie ze sobą chusteczki, jeśli macie uczulenie na dąb i brzozę. Te drzewa mocno dziś pylą. Pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: RMF Max.
4: RMF Max Poznań.

0: przepięknie w Poznaniu śpiewała Ariana Grande w RMF Max Poznań na 9.35. To jak te ptaszki od rana w samym mieście, także z tych drzewek nas budziły. Słyszeliście dzisiaj? No piękne to było, naprawdę. Temperatury do góry i wiosna nam się rozkręci. A propos tych koncertów, które odbywają się w Poznaniu, nie tylko ptaszków, to dzisiaj po 19.00 z okazji Dnia Mamy dla ciebie, mamo, zaśpiewa 10 tenorów. Są jeszcze jakieś zaproszenia, więc jak trochę uwielbiacie chociażby śpiewanie tenorów, to dzisiaj potęga w dziesiątce pojawi się w auli UAM Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza na Wieniawskiego 1. Jeszcze można zdążyć. Koncert jest o godzinie 19.00. Jak piszą organizatorzy, międzynarodowy projekt wokalny, który od lat podbija serca publiczności, tym razem no zagra dla mamusiek 10 tenorów dzisiaj w Poznaniu. To miłego koncertowania. My sobie za free koncertujemy dalej. Teraz fajna nowość w doskonałym remiksie Baby Da Getty, Milky.
1: To jest nowość RMF Max.
0: No właśnie, śpiewnie wkraczamy w nowość Just the Way You Are. Śpiewajcie sobie i bujajcie. A ja wrócę po godzinie 10.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany. Deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
9: Kolejna edycja Kiermaszu Ogrodniczego już w ten weekend. Tradycyjnie czekają na Was kwiaty, rozsady oraz drzewka i krzewy ozdobne. Nie zabraknie sprzętu do ogrodów, nawozów czy małej architektury ogrodowej. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź, salon AZS, ulica Pułaskiego 30, wstęp i parking darmowe. Zapraszamy!
10: Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę!
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Dawaj szkoda dnia w RMFFM.
1: Na zegarach 10:00 to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Trwa akcja strażaków płetwonurków w jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem. Szukają 18-latka, który wraz z 3 kolegami wpadł do wody z roweru wodnego.
2: 4 młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat wpadło do wody kilkadziesiąt metrów od brzegu. 3 udało się dopłynąć i wezwać pomoc. Są wychłodzeni i w szoku. Na miejscu są już specjalistyczne grupy ratowników wodnych ze Straży Pożarnej z Mrągowa i Olsztyna, którzy wykorzystując sonar przeszukują jezioro.
1: Tyle Piotr Bułakowski.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Minęła 10:00, kierowcy uważajcie. Zablokowana jest droga wojewódzka numer 306 we wsi Rybojecko w obu kierunkach. To po wypadku auta osobowego z busem. Na miejscu pracują policjanci. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Wygodny przejazd zamiast czekania przed szlabanem to marzy się kierowcom jadącym ulicą Starołęcką. Likwidacja przejazdu wyczekiwana jest od lat, ale do tej pory w temacie niewiele się działo. Jakie są szanse na zmianę? To sprawdził dla Was Przemek Wałczyński.
3: Przejazd na Starołęckiej jest jednym z najbardziej zakorkowanych punktów w mieście. Każdego dnia przejeżdża tam ponad 17 tysięcy samochodów i prawie 190 pociągów, a będzie jeszcze więcej. Dlatego miasto chce całkowicie zlikwidować przejazd w poziomie torów. Problem w tym, że inwestycja ma kosztować nawet 150 milionów złotych, a do tej pory pozyskane dofinansowanie to zaledwie 12 milionów. Teraz Poznań przygotowuje nowy projekt całego węzła komunikacyjnego. Chodzi nie tylko o sam przejazd, ale również o wygodniejsze przesiadki. Miałyby powstać wspólny dworzec autobusowo-tramwajowy i wygodne perony. Kasa na ten cel ma pochodzić m.in. ze środków PKP i unijnego dofinansowania.
1: Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu. Nowy tymczasowy przystanek, zamknięty fragment ulicy i zmieniona organizacja ruchu. Takie będą konsekwencje kolejnego etapu prac przy budowie trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Budowlańcy ustawią nowe znaki już jutrzejszej nocy.
4: W nocy z 20 na 21 maja czekają nas zmiany w organizacji ruchu. Dotyczyć będą węzła Wierzbięcice i samej ulicy Ratajczaka. Jeśli chodzi o węzeł, to udostępniona kierowcom zostanie tam południowa część skrzyżowania, a prace przeniosą się na północną jezdnię ulicy Matyi i Królowej Jadwigi oraz też na ulicę Niezłomnych.
1: Powiedziała nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. We fleszu RMF Max teraz ostrzeżenie. Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które wyglądają jak oficjalna korespondencja NFZ zawierająca link do platformy zwrotów. Kliknięcie w takie linki może prowadzić do kradzieży danych osobowych i pieniędzy. NFZ nigdy nie prosi o podawanie danych przez e-maile ani komunikatory. Uważajcie na takie wiadomości.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
1: Wtorek w Poznaniu zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie według synoptyków będziemy widzieli dużo słońca i mniej chmur, ale padać na pewno nie będzie. Termometry dobiją do 20 kreski, wiatr ma być słaby, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, ale taka aura powoduje, że pogoda może jednak niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Warto zaplanować sobie spacer, świeże powietrze na pewno dobrze nam zrobi. Tym bardziej, że jego jakość jest w mieście dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
6: Po 10:00 RMF Max i byle do obiadu, najlepszy program do skania w pracy, ale jak dzisiaj wpadniecie na pomysł, żeby mieć samochody, bo dzisiaj jest dzień mycia samochodów, w kalendarzu tak odnotowali, to nie róbcie tego, bo jeszcze deszcz będzie padał. No właśnie, a pogoda szykuje nam się kozacka. Lada chwila, już chyba lato przyjdzie, zresztą lato na maksa już trwa i olecie na maksa także w tej godzinie w RMF Max. Żeby wam się dobrze startowało kolejną godzinę, to możecie sobie pośpiewać Drakule, jak się jeszcze nie malowałyście. Dobra, bo się jeszcze poobrażają słuchaczki, tak. Dobra, za chwilę wrócę i opowiem wam nie tylko o tym, że my mamy rundę bonusową w zabawie za dużo, za mało i można fajną kasę wygrać w RMF Max, ale wcześniej zagramy wam za chwilę już taką małą perełeczkę. Mogą niektórzy nie pamiętać, bo ich jeszcze na świecie nie było, bo wrócimy do roku 2002. Ale na razie Drakula.

Zakręcili w RMF Max Felix, Janik Kaskada. Słuchajcie programu Byle do obiadu, a teraz Stop Robota, będziemy bujać bioderkami. Niektórych jeszcze nie było na świecie, niektórzy mówili, co to za nowoczesna muzyka, R&B, czy może to jakieś rapy, to może dziadki mówiły, a rodzice się bawili, a młodzi tańczyli, rób ta co chce ta, zróbcie głośniej. 24 lata temu o swoim hajsie chwalił się 50 Cent i Snoop Dogg.

0: Aha, oni mają, a ja nie mam. No, oni mają, a ja nie mam. Nie, niech to nie będzie nasza taka polska przywara. Po prostu ruszcie cztery literki po pieniążki w RMF Max. Takie proste, nie? Gościu nawija w radiu, ruszcie cztery literki po pieniążki w RMF Max. Ja nigdy nic nie wygrałem. O, nie będę SMS-u wysyłał. No to nie wysyłaj SMS-ów, tylko zgłoś się na rmfmax.pl, dziadu. Bo, no... Sorry, że tak powiedziałem, ale no, bo niektórzy, wiecie, chodzą, maruzą, a nie chcą wysłać SMS-a ani zgłosić się na naszej stronie, no. A później mówią, nie wygrałem, a próbowałeś, nie. To nie. 14 349 minimum dzisiaj do wygrania w finale zabawy za dużo, za mało. A teraz to w ogóle odpalę wam rundę bonusową, żeby wam fajnie było przy wtorku i pomnożymy wasze zgłoszenia razy 227 razy. Więc jak klikniecie na naszej stronie, to jakbyście zgłosili się 227 razy do naszej zabawy. Jak wyślecie SMS-a o treści MAX za 3,69. Tak jakbyście SMS-ów wysłali, 227. No, i proszę mnie nie denerwować. Jak nie korzystacie, nie zgłaszacie się, to nie marudzić, że nie wygraliście. I tyle.
1: Max. Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Kastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
4: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
5: Hit na maksa.
6: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Dawna to wiem.
1: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest właścicielka salonu Laura Kulej Beauty, oferująca makijaż permanentny i zabiegi rewitalizacji skóry.
2: Halo, mamusie, we wtorek wasze święto 26 maja. Mamy, dzień mamy, ale tak naprawdę dzień mamy to powinien być codziennie. A że świętujemy w tym tygodniu, to mamy nowe konkursiki w RMF Max Poznań. Wyjątkowa Mama. Wyjątkowa Mama są zabiegi rewitalizacji skóry do wzięcia do pani Laury Kulej Beauty. Dokładnie 300 do wykorzystania. A jak to zrobić? No właśnie, drodzy wy, słuchacze, w ogóle dla swojej mamy można taki prezencik wygrać z okazji Dnia Mamy, ale trzeba na naszej stronie napisać: moja mama jest wyjątkowa, bo... No i tutaj te kropeczki należą do was. Moja mama jest wyjątkowa, bo... Szybciutko uzupełniajcie na rmfmax.pl, a w następnej godzinie albo pewnie w kolejnej zadzwonię do kogoś i dostanie nagrodę za najfajniejszy wpis.
1: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest właścicielka salonu Laura Kulej Beauty, oferująca makijaż permanentny i zabiegi rewitalizacyjne.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Oczywiście Cobb Benz będzie energetycznie, bo John Summit i Chainsmokers polecają się w tym tygodniu w numerze All The Time.
1: Cobb Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
0: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
5: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany, deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnątrz.

0: Ręczne rolety elektryczne. Przyjdź i zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
1: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
2: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jaki fajny prom.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Poznań 93,5 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań, Gorzysława 9.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Wtorek w Poznaniu zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie według synoptyków będziemy widzieli dużo słońca i mniej chmur, ale padać na pewno nie będzie. Termometry dobiją do 20 kreski, wiatr ma być słaby, a ciśnienie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, ale taka aura powoduje, że pogoda może jednak niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Warto zaplanować sobie spacer, świeże powietrze na pewno dobrze nam zrobi. Tym bardziej, że jego jakość jest w mieście dobra.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań, Gorzysława 9.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Co ja tu widzę, co ja słyszę? Trenujecie przy RMF Max w Poznaniu. Bardzo ładnie. Ellie Goulding pomagała. Calvin Harris pomagał i Outside w RMF Max Poznań na 9.35. Brawo, brawo, brawo. Brawo. Na koniec maja marceliński bieg wiosenny. Poznańska piwna mila później. Dziki trial. Botaniczna piątka Poznań na 5 km. Bieg przywitanie lata. Dzieje się biegowo w Poznaniu. No pozdrawiamy was, sportowcy, mordeczki nasze kochane. Pamiętajcie, uważajcie na siebie, przygotowujcie się dobrze do tego biegania. Z RMF Max Poznań zostańcie. A propos tych przygotowań, to proszę bardzo. Kurczę, miałem się nawodnić, ja się zachłysnąłem. To chyba za karę, że tu nie powinienem tego robić.

0: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
2: Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
6: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid. Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.
17: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
18: Hit na maksa.
6: Poznań 93 i 5 FM.
19: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 11. 64 tysiące żołnierzy i 1000 sztuk sprzętu wojskowego. W Rosji ruszyły 3-dniowe manewry z przygotowania i użycia broni nuklearnej.
20: Chodzi o sprawdzenie poziomu wyszkolenia kadry kierowniczej oraz operacyjnej w kwestii przygotowania do użycia, a także użycia broni jądrowej. W trakcie ćwiczeń zaplanowano wystrzelenie pocisków balistycznych i manewrujących z poligonów w Rosji, a także ćwiczenia z wykorzystaniem broni jądrowej rozmieszczonej na Białorusi. Rosyjskie dowództwo informuje o wykorzystaniu w manewrach 200 wyrzutni rakiet, 140 samolotów oraz ponad 80 okrętów. Działania mają być prowadzone w Centralnym Okręgu Wojskowym, ale także na Pacyfiku czy na wodach Floty Północnej.
19: Tyle od Krzysztofa Zasady.
6: Słuchacie RMF Max Poznań.
19: Policjanci nadal pracują na miejscu wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej numer 306 we wsi Rybojecko. Kierowca auta osobowego zderzył się z busem. Niestety nie udało się go uratować.
21: Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala. W tej chwili ta droga jest zablokowana w obydwu kierunkach. Policjanci pracują na miejscu i wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.
19: Mówił Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Kosmiczny motyw przewodni tegorocznego Pyrkonu. Znamy już szczegóły tegorocznej edycji największej imprezy dla miłośników fantastyki w tej części Europy.
22: Motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka. astronautka NASA i również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski.
0: Jak to tematyka kosmiczna z tą fantastyką się wiąże?
22: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno. Już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Przy Starym Browarze stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu.
19: Z rzeczniczką Pyrkonu Sonią Kobylańską-Jóźwik rozmawiał Przemek Wałczyński, a Pyrkon potrwa od 19 do 21 czerwca. Po 40 latach niezwykły eksponat wrócił do Biblioteki Kurnickiej. Mowa o ponad 2-metrowym rogu jednorożca, który przez lata uchodził za symbol władzy i siły.
5: Ten róg jednorożca, dzisiaj po wielu latach wiemy, że to jest tak naprawdę kieł, ząb narwala, ale niezwykle piękny, biały, ponad 2 metry długości, więc jest imponujący. Jako taka ciekawostka, babcia Białej Damy, czyli Teofilis Działańskich-Szołtorskiej-Potulickiej, zastawiła ten róg jednorożca w Piotrkowie Trybunalskim za swoje długi i dopiero po kilku latach udało się go odzyskać z powrotem ze zbiorów kurnickich.
19: Wyjaśniała Małgorzata Potocka z Biblioteki Kurnickiej. I na koniec tego flesza jeszcze krótkie info dla miłośników książek. Macie w domach takie, których już nie przeczytacie? Będziecie mogli je wymienić na inne. Akcja już w czwartek w godzinach od 14 do 17 na Placu Wolności w Poznaniu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
19: 20 stopni maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu, a na niebie będziemy widzieli i słońce, i chmury. Zachmurzenie w regionie będzie dziś zmienne, ale opadów nie przewiduje się. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, wiatr słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda jednak może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego możemy czuć się senni, zmęczeni i rozdrażnieni. I to wina pogody. Ale energii na pewno doda świeże powietrze albo kolejna kawa.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
23: Max. Hity na Maxa.
24: Maksymalnie i podwójnie dzisiaj, dobrze. Po 11 tu RMF Max, dzisiaj Dzień Bliźniaków, dlatego dzisiaj tak mocno je pozdrawiamy i podwójnie dobrze. Dzięki RMF Max, w robocie. No dobra, ja pracuję dalej dla was. Zaśpiewam teraz Damiano Dawida w tej godzinie. Uwaga, opowiem wam o mamuśce. No ale o mamuśce, szczupaku. Dlaczego szczupaka nazywa się mamuśką? To tak przed...

0: to prawdziwa wiosna, idzie, idzie. Cztery pory roku to był Wiktor Waligura w RMF Max. No idzie, idzie, także duża kasa w RMF Max do wygrania. Chociaż powiem wam, że tak patrząc na siebie, to chyba nasza choroba narodowa, że nie umiemy w te własne finanse i tak patrzymy po tym koncie i patrzymy, zerkamy. No, a na koncie RMF Max dla was ponad 14 tysięcy jest do wyjęcia. W końcu zabawa za dużo, za mało. Polega na tym, żeby tę kasę wygrywać. Najpierw ją ustrzelić w finale, do którego próbujecie się dostać. No, a później ją wykorzystać. 5 stóp za strzelanko, jakby się nie udało trafić tej kwoty, która jest dla was wyszukowana. No to co? 7327. SMS-ik proszę wysłać z hasłem Max. To jest próba dostania się do finału dzisiaj. Finału wtorkowego. SMS tylko 369, do wzięcia jest, no tak mówiłem, ponad 14 tysięcy. 14 349 to jest ta kwota za mało, a za dużo 14 490. No i gdzieś tutaj ta kwota marzeń sobie leży i czeka na was. A my na wasze SMS-y. Max to treść. Max na 7327.
1: Max. Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Mieszkanie w standardzie premium gotowe do odbioru? Poznaj harmony Antoninek od Agrobex Developer. Wejdź na agrobex.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.

0: Ulubiona kuchnia?
1: Wiadomo, włoska.
0: Lody?
1: No, włoskie.
0: Wakacje?
1: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
0: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
1: Fantastycznie!
0: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
2: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires. I po reklamie.

Ale to był dobry lot na koniec roku 2025, prawda? Te zamknięte oczy i ten niebieski obraz. I lecieli, i lecieli. Stary numer wrócił w RMF Max Poznań i świetnie cały czas bawi. Tu program byle do obiadu. No to robota musi być zrobiona do obiadu, prawda? No to robota została zrobiona w Przygodzicach, powiat ostrowski. W niedzielę wykluło się pierwsze piskle. Bociankom się wykluło. No to wiosna, teraz tak przyjdzie, to człowieku, od razu lato będzie. No i synoptycy tak zapowiadają w Wielkopolsce, że w tym tygodniu tylko cieplej i cieplej. Można podglądać te bocianki. Na razie padał deszcz i ciężko było tego pisklaka zobaczyć, ale jak pisze poznań.pl i pokazuje zdjęcia i film z tego, co się działo, rzeczywiście jest mały, cieszą się wszyscy, bocianek mały, duże, latają, fruwają, każdy uśmiechnięty. RMF Max w Poznaniu gra i wszyscy zadowoleni. A co? To teraz, żebyście jeszcze bardziej byli zadowoleni, będzie Jazzy prosto z Irlandii, jej Can Deny It. No i zostańcie ze mną, bo będzie o Dniu Dziecka. Tutaj wasze dzieciaki także muszą być zadowolone.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: O, wędkarskie love, jakoś tak mi się skojarzyło. Chciałem wszystkich wędkarzy pozdrowić. Ogólnie słuchajcie, afera w świecie wędkarskim. Sobierajski, ten od rekordów sportowych, złowił rybę, niby ojciec złowił rybę, szczupaka. Rekord polski pobił, 133 centymetry. No ale okazuje się, że rok temu ktoś złowił tą rybę na Żarnowcu, a Sobierajski zgłosił ją na Solinie, a to 800 kilometrów. No i już memy, szczupak w pociągu, przejechał 800 kilometrów. No, chciał kolejny rekord chłop pobić i trochę mu się nie udało. A propos tych mamusiek z okazji Dnia Mamy, no mamuśki szczupaka są o wiele, wiele większe. Dlatego kochamy te mamuśki, kochamy! No to już wiecie, dlaczego wędkarze tak bardzo kochają te mamuśki. One po prostu są największe. Tak, tak. Pozdrawiamy wszystkich wędkarzy. Za chwilę łowimy dalej.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

Marzysz o własnym biznesie? Wystarczy około 5000 zł wkładu własnego. Poprowadź sklep Żabka i dołącz do grona franczyzobiorców z całej Polski. Sprawdź szczegóły na żabka.pl franczyza. Dobrze mieć Żabkę.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za

0: minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Poznaj 93,5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań Gorzysława 9.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
8: 20 stopni maksymalnie zobaczymy dziś na termometrach w Poznaniu, a na niebie będziemy widzieli i słońce, i chmury. Zachmurzenie w regionie będzie dziś zmienne, ale opadów nie przewiduje się. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, wiatr słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. Pogoda jednak może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego możemy czuć się senni, zmęczeni i rozdrażnieni. I to wina pogody. Ale energii na pewno doda świeże powietrze albo kolejna kawa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań Gorzysława 9.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: RMF Max.
4: RMF Max Poznań.

Taylor Swift mówi, że gotowa i dzieci chce mieć, ale nie ma za bardzo czasu, bo kariera i koncerty. No to chce mieć, czy nie chce mieć? No właśnie, a propos tych dzieciaków, wracamy do tematu Dnia Dziecka, bo o tym miałem mówić. Dzień Dziecka z POSIR, drodzy Państwo. W ostatnim niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportu w Śródce, na Śródce dokładnie, zamieni się w wielki plac zabaw. Na najmłodszych mieszkańców i mieszkanki miasta czeka wiele atrakcji. Wszystko z okazji Dnia Dziecka, tak pisze poznań.pl i o tym pisze, wrzucając zdjęcia, co może zdarzyć się na koniec maja. No to dzieciaki, wyciągać rodziców, a jak teraz rodzice słuchają, to 31 maja w niedzielę na Śródkę proszę się wybrać, bo będzie działo się tutaj dużo. Muzyczka z RMF Max Poznań będzie pięknie pogrywała i to będzie cudowna niedziela specjalnie dla Was. Wracam do Was po 12 tutaj po południu, ale wcześniej nówka sztuka, bo potrafimy to robić. Martin Garrix i

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
13: Już wkrótce, w samym sercu Poznania, na dachu Okrąglaka otwiera się restauracja 360 Sushi and Cocktail Bar. Jedyny w Polsce teraz 360 stopni z widokiem na całe miasto. Autorskie sushi, kuchnia azjatycka, koktajle oraz muzyka. 360 Sushi and Cocktail Bar. Spotkajmy się nad miastem.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suple

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: I już 12:00, to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Unieważnione mają być rozstrzygnięte już przetargi na sprzęt dla służb podległych MSWiA. Chodzi o zakupy w wysokości ponad 7 miliardów złotych, które miały być opłacone z programu SAFE. Zapadła decyzja, by postępowania wszcząć od nowa, a to oznacza, że dostawy mogą się opóźnić i to o kolejne miesiące.
3: Przypomnę, policja inwestuje w systemy AI, drony, niejawną łączność czy pojazdy opancerzone. Straż Graniczna kupi śmigłowce, łodzie oraz systemy do wykrywania i niszczenia dronów. Z kolei Służba Ochrony Państwa ma kupić mobilne punkty dowodzenia, schrony i systemy rozpoznania radiowego.
2: To był Krzysztof Zasada.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
2: Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a teraz o zmianach na ulicy Ratajczaka. Najnowsze z nich to konsekwencja wcześniejszych działań w tym miejscu.
4: Jak wiemy, do tej pory zostało przebudowane torowisko w relacji Matyi Wierzbięcice, a od 21 maja dostępny będzie tam też tymczasowy przystanek tramwajowy na wysokości stacji paliw. W ramach zmian przywrócony zostanie ruch na niedostępnym obecnie odcinku ulicy Wierzbięcice przy Nowym Rynku i stacji paliw. Wyłączona z ruchu zostanie północna jezdnia ulic Matyi i Królowej Jadwigi.
2: Powiedziała nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Zmiany wejdą w życie w nocy ze środy na czwartek. Jadąc rano, zerknijcie na znaki uważniej niż zwykle. A pozostając w temacie utrudnień, to dziś drogowcy prowadzą prace związane z naprawą nawierzchni na ulicy na Ramowickiej za przejazdem kolejowym, Starołęckiej i Hetmańskiej w rejonie Ronda, Lawendowej oraz Wrzesińskiej. Uważajcie w tych miejscach. Pyrkon, czyli największa impreza dla miłośników fantastyki w tej części Europy, już za miesiąc w Poznaniu. Podobnie jak rok temu, mocno rozbudowana będzie muzyczna część festiwalu.
5: W tym roku mamy ponad 2000 punktów w programie. Zaprosiliśmy ponad 330 gości. Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33. I między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów. Charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać.
2: Mówiła rzeczniczka Pyrkonu Sonia Kobylańska-Juźwik. Pyrkon rozpocznie się 19 czerwca i potrwa 3 dni. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co kryje się za kulisami nowoczesnej architektury? Wycieczka Jak to działa Brama Poznania to unikalna okazja, by odkryć techniczne tajemnice jednej z największych atrakcji miasta. Wydarzenie finansowane z funduszy europejskich odbędzie się w sobotę o 16:00. Wstęp jest wolny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Do wieczora synoptycy prognozują w Poznaniu zachmurzenie zmienne, raz na niebie więcej przejaśnień, a raz chmur, ale jednak to przejaśnienia będą dziś dominować na niebie. Na termometrach całkiem przyjemnie, bo do 20 stopni, wiatr jest słaby, lekko odczuwalny, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Noc zapowiada się pogodna, bliżej rana na niebie mogą pojawić się niewielkie chmury, a na termometrach 9 stopni. Jutro podobnie jak dziś i do 21 stopni max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Dzień dobry, z tymi hitami na maksa. Po 12:00 jesteśmy po południu, robota sama się zrobi, praca będzie cudowna, a szef nawet się uśmiechnie i powie, będzie podwyżka. No i tego się trzymamy przy wtorku. Jak to bywa, w Dzień Bliźniaków robimy coś podwójnie fajnie, a zaczyna Alex Warren, on potrafi podwójnie fajnie. A jak szukacie powodu na dobrą kawkę, to dzisiaj dzień bliźniąt, mówiłem, dzień dobrych uczynków, dzień mycia samochodu, to będzie padać, dzień fair play i dzień lekarza rodzinnego.

0: To lubimy. Lubię cię jak lato, no i chyba zaczyna to działać. Modelki włodarski w RMF Max, to przed momentem muzycznie. No i proszę. Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, o tym wczoraj też wspominałem. Piękne chwile, trofea, emocje, wzruszenie. No i tak, teraz ze szczęścia możemy się wyryczeć. No jakbyście teraz pomyśleli, że coś pomiędzy 14 349 albo 14 440, zamotałem sam. Minimum 14 349, a 14 490 jest dla was. Tylko trzeba to utrafić w finale. No ale ile dokładnie, no to na tym polega zabawa, drodzy państwo. Obstawiajcie, wygrywajcie, ale najpierw dajcie nam znać, że kasa się bardzo przyda, co? Możecie dać SMS-em o treści MAX na 7327, 1 tylko 369, w grze ponad 14 kafli. 7327, hasło MAX. MAX.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: www.rabski.com.pl. Siatki ogrodzeniowe, automatyka bram, nowoczesne ogrodzenia panelowe. Ulica Starołęcka 200. Estetyczne ogrodzenie twoją wizytówką. www.rabski.com.pl.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kolejna edycja Kiermaszu Ogrodniczego już w ten weekend. Tradycyjnie czekają na Was kwiaty, rozsady oraz drzewka i krzewy ozdobne. Nie zabraknie sprzętu do ogrodów, nawozów czy małej architektury ogrodowej. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź, salon AZS, ulica Pułaskiego 30, wstęp i parking darmowe. Zapraszamy!
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Reckman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Reckman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Reckman, mistrzowie stylu od 40 lat.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest właścicielka salonu Laura Kulej Beauty, oferująca makijaż permanentny i zabiegi rewitalizacji skóry.
1: Wyjątkowa Mama w RMF Max w Poznaniu na 9.35. Wracam do konkursu, a tak naprawdę robimy sobie finał konkursu. Na naszej stronie pisaliście: moja mama jest wyjątkowa, bo... No i tutaj były te trzy kropki, żeby trzeba było udostępnić. Dzisiaj dzwonimy do słuchacza, bo pięknie napisał o swojej mamusi.
2: Halo?
1: Dzień dobry, panie Mikołaju.
2: Dzień dobry.
1: Piotrek Niewal z RMF Max Poznań się kłania. Cześć.
2: Witam.
1: Mikołaj na naszej stronie napisał, że jego mama jest wyjątkowa, bo... Dużo napisał, ale najbardziej mnie, wiecie, tak wzięło za serce, że napisał o tym sercu. To ona nauczyła mnie, że dobro wraca, a człowiek jest naprawdę silny wtedy, gdy ma dobre serce.
2: Dokładnie, tak chciałem.
1: Bardzo, bardzo gratulacje takiej mamusi. My pozdrawiamy ciebie i oczywiście mamunię z okazji Dnia Mamy. Słuchaj, myślę, że chyba nie ma co dyskutować, że ten prezent, który właśnie wygrałeś, to idealnie jej się przyda, co?
2: No pewnie, jasne.
1: No, zaprosimy ją do Laura Kulej Beauty na zabiegi na przykład rewitalizacji skóry i na pewno będzie mega szczęśliwa z okazji Dnia Mamy. Gratulacje mamusi, świetne słowa i pozdrawiamy ciebie oczywiście jeszcze bardziej twoją mamę.
2: Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję.
1: Pozdrawionka, do usłyszenia, cześć.
2: Cześć.
1: Zaglądajcie na naszą stronę internetową i napiszcie, dlaczego to wasza mamuśka jest taka wyjątkowa. Wyjątkowa mama w RMF Max Poznań. I przypominam, jest także jeszcze jutro do wzięcia te 300 zł na przykład na rewitalizację skóry do Laura Kulej Beauty.
0: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest właścicielka salonu Laura Kulej Beauty, oferująca makijaż permanentny i zabiegi rewitalizacji skóry.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: sama. Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: One latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: www.rabski.com.pl. Siatki ogrodzeniowe, automatyka bram, nowoczesne ogrodzenia panelowe. Ulica Starołęcka 200. Estetyczne ogrodzenie twoją wizytówką. www.rabski.com.pl.
4: Hola! W tym tygodniu w

0: będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. Minus 35% tylko do końca maja.
3: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Do wieczora synoptycy prognozują w Poznaniu zachmurzenie zmienne, raz na niebie więcej przejaśnienia, raz chmur, ale jednak to przejaśnienia będą dziś dominować na niebie. Na termometrach całkiem przyjemnie, bo do 20 stopni, wiatr jest słaby, lekko odczuwalny, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Noc zapowiada się pogodna, bliżej rana na niebie mogą pojawić się niewielkie chmury, a na termometrach 9 stopni. Jutro podobnie jak dziś i do 21 stopni max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
4: Hity na maksa!
0: RMF Max Poznań.
5: Two ships in the night.

Prawda, w RMF Max Poznań na 9.35, to byle do obiadu. W sumie kończymy teraz ten program, za chwilę i wszystko gra po południu. Na Timbaland dobrze bujał. Oj, będziemy bujać w sobotę. Lech szykuje mistrzowską noc. Po meczu ruszy wielka feta na MTP. Lech Poznań mistrzem Polski po raz 10. Ceremonia medalowa na stadionie. Przejazd piłkarzy otwartym autokarem na teren międzynarodowych targów poznańskich i feta z kibicami na placu Marka. Tak wygląda plan Lecha Poznań na sobotni wieczór. A jak już troszeczkę się nakrzyczycie i pośpiewacie, to wpadnijcie do słodowni. Ja będę grał z Patrykiem, a Patryk gra na trąbce i będzie doskonała biwa w starym browarze. O czym jeszcze do weekendu wam przypomnę. A teraz uciekam i zostawiam was w dobrych rękach. Piotrek Niewald, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: To pewnie.

0: już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns Exania Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Na zegarach 13:00 to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Od jutra w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie STR dotyczące najmu krótkoterminowego, które wprowadza obowiązek posiadania numerów identyfikacyjnych dla obiektów turystycznych. Wymaga to dostosowania krajowego prawa poprzez nowelizację ustawy o usługach hotelarskich. Dla przedsiębiorców branży turystycznej nie są to dobre wiadomości.
1: Duża większość rynku, czyli profesjonalni przedsiębiorcy, którzy dzielą się nie tylko taksą klimatyczną, ale i podatkiem od nieruchomości, się nie cieszą, ponieważ cały czas utrzymuje to stan braku solidarności w ramach odpowiedzialności przed polskim fiskusem.
0: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: Masz w domu książkę, która od miesięcy tylko zbiera kurz na półce? Zamiast wyrzucać ją albo chować głębiej do szafy, możesz wymienić ją na zupełnie nową historię. W czwartek Plac Wolności zamieni się w wielką plenerową biblioteczkę. Szczegóły zna Przemek Wałczyński.
3: Od 14 do 17 będzie można przynosić i przeczytane książki, i także takie, które chcecie wymienić na inne egzemplarze. Zasada jest prosta. Ile książek oddajesz, tyle możesz zabrać ze sobą do domu, a tytuły nie mają znaczenia. Każdy, który wyda wam się interesujący, może trafić do waszej biblioteczki. Chodzi nie tylko o promowanie czytania, ale również o zapewnienie rzeczom drugiego życia. Część książek będzie pochodzić z miejskich gratowisk. Organizatorzy przypominają również, że przynosić książki można tylko takie, które są w dobrym stanie. Nie przejdą stare podręczniki, encyklopedie czy słowniki. Jeżeli lubicie czytać, to impreza z pewnością dla was.
0: Wyjątkowy róg jednorożca znów można oglądać w Bibliotece Kórnickiej. O tym mówimy wam od rana na naszej antenie. A dzięki temu, że trafił w ręce muzealników, mógł stać się jednym z prezentowanych w Kórniku eksponatów świadczących o bogatej historii naszego regionu.
4: Będzie eksponowany w sali mauretańskiej, gdzie faktycznie 40 lat temu był pokazywany, i spośród naszych gości są i tacy, którzy pamiętają ten róg, który przez wielu pracowników już został trochę taki zapomniany, bo jak coś jest niepokazywane, to o tym się bardzo często nie wspomina, a jest to naprawdę niezwykle ciekawy obiekt i myślę, że bardzo pięknie wpisuje się w te nasze obchody 200-lecia biblioteki i 600-lecia zamku, ponieważ w 1826 roku na liście rzeczy przywiezionych przez Tytusa Działańskiego z Trzebawia, ten róg jednorożca był jako ta pierwsza rzecz, która się pojawiła w zamku.
0: Tłumaczyła Małgorzata Potocka z Biblioteki Kórnickiej. I na koniec tego flesza, jak rozpoznać kryzys psychiczny u dziecka, gdzie kończy się nastoletni bunt, a zaczyna wołanie o pomoc. Będziecie mogli się tego dowiedzieć podczas konferencji, która odbędzie się już jutro od 9 do 16 w siedzibie Uniwersytetu SWPS. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie miasta. I to wszystko we fleszu w tej godzinie. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
0: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy dziś co liczyć. Do końca dnia na niebie będziemy widzieli i słońce, i miejscami chmury, ale padać na pewno nie będzie. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr słaby z kierunków północno-zachodnich. Na termometrach dziś do 20 stopni maksymalnie. Warto zaplanować sobie spacer, macie na to jeszcze sporo czasu, bo słońce zajdzie o 20:47, a na zewnątrz naprawdę jest przyjemnie. A jeśli jesteście w biurze, to otwórzcie okna. Świeże powietrze dobrze wam zrobi.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
6: Zorganizowani, aktywni, przygotowani do wtorku. Dzień dobry, Anka i Fiołas.
7: Pełen luz do końca dnia. W pracy zostało jeszcze trochę za dużo, ale damy radę. Dorzucimy dużo hitów, do tego jest kasa do wygrania. Zostajemy do 17:00 z wami.

0: Można się przy nich rozmarzyć. Anima, Joy, Beautiful za nami. A idźmy o krok dalej. Wyobraźcie sobie poraneczek, zrobiona ciepła kawunia, książeczka, nóżki na stole.
1: I nawet nie jest wam wstyd, że wzięliście urlop na żądanie, bo radość jest większa z wygranej kasy w RMF Max. To wszystko jutro może dziać się w waszym życiu, jeśli dzisiaj zgarniecie ponad 14 tysięcy w naszej zabawie za dużo, za mało. A teraz każde zgłoszenie mnożymy 230 razy.
0: Jesteśmy już blisko wygranej, więc wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Tak wchodzicie do zabawy i luźno, bo my się zajmiemy tym, żeby pomnożyć tę wiadomość 230 razy.
1: Te widełki są już tak wąskie, że to nawet tego popołudnia ty tę kasę możesz wyciągnąć. Tylko teraz korzystaj z bonusu. 7327. SMS o treści Max.
2: Max. Reklama. Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
5: Tak, i to lepiej niż ja.
6: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Sprawdź to sam, dzięki za odkusi ceną każdy dział.
18: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota, ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. Minus 35% tylko do końca maja.
21: I po reklamie.
0: Max.
21: Hity na maksa.
0: Poznań 93,5 FM.

0: pobudza, zdecydowanie. Jak Kafka, albo jak Macza. Ed Sheeran, Azizam w RMF Max.
1: A ty widziałaś, jakie dzisiaj święto mamy w kalendarzu?
0: No, wspaniałe. Dzień dobrych uczynków, moi drodzy, dzisiaj jest.
1: No, z nimi trzeba uważać, szczególnie jak w korporacji pracujesz. Bo jeden dobry uczynek na stałe poszerza zakres obowiązków czasem.
0: Tak, macie rację. Do dobrego człowiek się przyzwyczaja, ale my dzisiaj od drugiej strony chcielibyśmy z wami. Za ten dobry uczynek człowiek chciałby zazwyczaj jakoś tak wyjątkowo podziękować.
1: I dzisiaj możecie zrobić to na antenie RMF Max. Wyrazić wdzięczność dla kogoś, kto zrobił dla was dobry uczynek w głosóweczce. Teraz najlepiej na naszym Messengerze. Nagrywajcie, mamy zestawy gadżetów. RMF
0: Max. Tylko trzeba nagrać, za co tej osobie dziękujecie.
1: Puśćmy to w świat.
0: Dokładnie. Komu i za co chcielibyście podziękować w Dniu Dobrych Uczynków? Nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Od teraz.

0: to szczęście pachnie, panie Dawidzie? Oto jest pytanie. Niucham i wyczuwam ponad 14 tysięcy złotych dzisiaj do zgarnięcia i to już po 14 a propos.
1: Jeśli wy z kolei czujecie ale panikę, że przegapiliście rundę bonusową, spokojnie. Jeszcze można się załapać, ale trzeba się spieszyć do za 10 druga każdego waszego SMS-a. W grze o tę kasę mnożymy 230 razy.
0: Możecie być bardzo zadowoleni z siebie, gdy okaże się, że to do was na konto wjeżdżają te pieniądze.
1: 7327 na ten numer wystarczy za 3,69. Wysłać SMS-a o treści Max. Każdy teraz razy 230.
0: Pospieszcie się.
2: Max!
0: Już po 14 finał naszej zabawy, więc albo teraz, albo 7327. SMS o treści Max. Działajcie.
3: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać

deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Na większe pogodowe rewolucje nie mamy dziś co liczyć. Do końca dnia na niebie będziemy widzieli i słońce, i miejscami chmury, ale padać na pewno nie będzie. Ciśnienie pozostanie wysokie, a wiatr słaby z kierunków północno-zachodnich. Na termometrach dziś do 20 stopni maksymalnie. Warto zaplanować sobie spacer, macie na to jeszcze sporo czasu, bo słońce zajdzie o 20:47, a na zewnątrz naprawdę jest przyjemnie. A jeśli jesteście w biurze, to otwórzcie okna. Świeże powietrze dobrze wam zrobi.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model junior. Poznań, Gorzysława 9.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: RMF Max.
17: RMF Max Poznań.

0: dobrze nuci się z Soblem jego hity w RMF Max. Kochasz tymczasem. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Jeżeli właśnie przyłapaliśmy was na późnym lunchu, wczesnym obiedzie, sorry za ten temat przy jedzeniu.
1: Ale jest naprawdę rzadko spotykany. No.
0: Restauracja w Hiszpanii pobiera opłaty za niekontrolowane obżarstwo. No bo to restauracja, w której płacisz raz, a jesz ile chcesz. I wiesz, wtedy budzi się w człowieku ten pradawny instynkt.
1: Że dam trzeba radę na więcej. Zapas. Że trzeba na zapas.
0: Dajesz radę mniej więcej w połowie drogi do toalety.
1: Of, weź.
0: No i właśnie, sprzątać było trzeba tyle po klientach, że wprowadzono dodatkową opłatę, jak nie utrzymasz.
1: Matko, jedziesz do Włoch, płacisz za koperto. Jedziesz do Hiszpanii
0: i płacisz za serwis czyszczenia pawia. Of.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się zbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
3: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb ponownie zapraszam. Jest 14. Nie będzie podpisu premiera pod wnioskiem o odtajenie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Dowiedział się nieoficjalnie Kacper Wróblewski. Czy to oznacza, że ten aneks nie zostanie upubliczniony?
4: Ja wszystko na to wskazuje. Według prawa taki dokument potrzebuje podpisu zarówno prezydenta, jak i premiera. W 2007 roku, kiedy Lech Kaczyński odtajnił sam raport, wówczas kontrasygnatę złożył ówczesny premier Jarosław Kaczyński. W tym tygodniu minie 30 dni, od kiedy prezydent przesłał utajniony aneks do zaopiniowania do marszałków Sejmu i Senatu. Nic nie wskazuje na to, aby taka opinia ze strony Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Włodzimierza Czarzastego się pojawiła. Te opinie nie mają jednak charakteru wiążącego.
3: Tyle Kacper Wróblewski.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
3: Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu. Kierowcy korzystający z ulicy Starołęckiej od lat marzą o wygodnym przejeździe zamiast stania przed szlabanem. Likwidacja przejazdu kolejowego jest wyczekiwana od dawna, jednak do tej pory niewiele się w tej sprawie działo. Jakie są szanse na zmianę? Sprawdził to dla Was Przemek Wałczyński.
5: Przejazd na Starołęckiej jest jednym z najbardziej zakorkowanych punktów w mieście. Każdego dnia przejeżdża tam ponad 17 tysięcy samochodów i prawie 190 pociągów, a będzie jeszcze więcej. Dlatego miasto chce całkowicie zlikwidować przejazd w poziomie torów. Problem w tym, że inwestycja ma kosztować nawet 150 milionów złotych, a do tej pory pozyskane dofinansowanie to zaledwie 12 milionów. Teraz Poznań przygotowuje nowy projekt całego węzła komunikacyjnego. Chodzi nie tylko o sam przejazd, ale również o wygodniejsze przesiadki. Miałyby powstać wspólny dworzec autobusowo-tramwajowy i wygodne perony. Kasa na ten cel ma pochodzić m.in. ze środków PKP i unijnego dofinansowania.
3: Pozostając w temacie utrudnień, przed nami kolejny etap prac przy budowie trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Jak od środy przejedziecie w tym miejscu? Wyjaśniamy to w skrócie.
6: Tutaj będziemy mieć sytuację analogiczną do obecnej organizacji ruchu, bo przejazd dwukierunkowo możliwy będzie częścią południową z wykorzystaniem tzw. przewiązek, czyli przejazdów przez torowisko tramwajowe, które są na wysokości ulicy Przemysłowej i Nowotelu. Na tym etapie konieczne jest też całkowite wyłączenie ulicy Niezłomnych, która to łączy węzeł Wierzbięcice z ulicą Ratajczaka.
3: Mówiła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. I jeszcze mamy informacje sprzed chwili. Na ulicy Kobylepole w Poznaniu wprowadzono ruch wahadłowy z powodu awarii kanalizacji deszczowej. Prace prowadzone są przez spółkę Aquanet w rejonie wiaduktu kolejowego. Ruch jest sterowany sygnalizacją świetlną, a prace mają zakończyć się do piątku. I na koniec tego flesza, w Centrum Kultury Zamek rozpoczął się Festiwal Fabuły. W programie spotkania autorskie, debaty, spacery literackie oraz premiery książek. Festiwal to także wydarzenia studenckie i rozmowy o współczesnym świecie literatury. Szczegóły i pełen program znajdziecie na stronie miasta.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
3: Dziś w Poznaniu termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Na niebie do wieczora będziemy widzieli zarówno słońce, jak i chmury. O deszczu jednak możemy nie myśleć. Ciśnienie pozostaje wysokie, wiatr jest słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. Mimo to pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego jeśli jesteście senni, zmęczeni i rozdrażnieni, to możecie to śmiało zrzucić na pogodę. Świeże powietrze lub filiżanka kawy z pewnością dodadzą energii.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
8: Cały czas budujemy Waszą roboczą kondycję. Hity, które pojawią się w pierwszym kwadransie, są jak hantle na siłowni. Jonathan, Liwka i PZ oraz Sombr i Back to Friends.
9: Tymczasem w Pobierowie hotelowy moloch ruszył z rezerwacjami. Szok, ile za noc w najtańszym pokoju. Zaraz szczegóły.
8: Anka Fiołas, dzień dobry po 14.
10: Max.
9: Wtorki też są fajne. To męskie granie w RMF Max.
10: Ja

0: obejmują noce Jonathan Liwka i PZ w RMF Max. Tego wzrokiem człowiek nie jest w stanie objąć. Mowa o molochu hotelowym w Pobierowie. Ruszyły rezerwacje. Pierwszy weekend otwarcia w czerwcu i na ten weekend otwarcia za noc 1600 zł trzeba zapłacić.
1: Czy ludzie naprawdę chcą zapłacić tyle, żeby wejść do świeżej łazienki albo pierwszy raz do sypialni? No,
0: na co tylko chcecie. Kasę mamy dla was w RMF Max i to zaraz ktoś będzie miał szansę zgarnąć ponad 14 tysięcy. Czy to się uda? Zostańcie, przed nami finał. Zabawy za dużo, za mało. RMF
2: Max. Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy.
10: Świeże hity.
9: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
10: Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
13: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
14: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Ulubiona kuchnia?
16: Wiadomo, włoska.
15: Lody?
16: No, włoskie.
15: Wakacje?
16: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
15: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
16: Fantastycznie!
15: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
17: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wiele sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.
20: Najlepiej zmiksowana playlista.
21: Say no more.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów. No ja mam nadzieję, że teraz ktoś da się ponieść wyobraźni przede wszystkim w finale zabawy Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Wygrywa ten, kto dokładnie obstawi kwotę, jaką mamy na koncie. Numer telefonu wylosowany, wykręcony. No i zobaczymy, kto dziś będzie próbował.
0: Coraz bliżej wygranej jesteśmy.
3: Halo?
2: Halo, cześć! Tu radio RMF Max się kłania. Dzwonimy w finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Ania Fiołas, jak masz na imię?
3: Marek.
0: Mareczku, co robisz właśnie teraz? Powiedz, na czym ciebie zastaliśmy?
3: Właśnie wróciłem z pracy do domu.
0: Czym się zajmujesz w pracy?
3: Gastronomią.
2: A ludzie na jedzenie o tej porze?
3: No tak, bo ja już skończyłem swoją zmianę.
2: Czyli ty zajmujesz się tym, co najważniejsze, czyli śniadaniem. No dobra, to my mamy dla ciebie deser, bo to jest duża kasa w RMF Max, którą mamy na koncie, a ty tylko musisz wytypować dokładną kwotę, która się na tym koncie znajduje. Jeśli się to uda, to bierzesz te pieniądze ze sobą. Jesteś gotów?
3: Tak.
2: Słuchaj, 14 349 to za mało, a 14 490 to za dużo.
0: To jak myślisz, ile pieniędzy mamy na koncie?
3: 14 394.
2: Okay.
0: 14 394. No dobra.
2: To pewnie tak ci podpowiadało coś wewnątrz, że tyle byś styknęło.
0: Na co byś wydał te pieniądze, gdybyś wygrał takie?
3: Na wakacje.
2: Słychać po głosie, sprawdźmy.
0: Słychać, życzę ci tego, słuchaj. 14 394 to...
4: Za mało.
2: Ej, Marku. No, nie doszacowałeś.
0: Ale nie ma tego złego, no spokojnie. 500 zł za oddanie strzału i tak dostajesz od RMF Max.
3: Dziękuję.
2: 500 na pocieszkę, próbuj dalej, bo dzięki tobie różnica między dolną a górną granicą to mniej niż 100.
0: Więc a propos dnia dobrych uczynków, to ty dzisiaj masz taki na koncie dla innych. Kto trafi dokładnie, zabiera wszystko dla siebie w zabawie Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jeśli myślicie, nie warto, wciąż za dużo opcji, no to pamiętajcie, nawet nie trafiając, 0,5 tysiąca dostajecie od nas. Jutro kolejna szansa na spore pieniądze w zabawie Za Dużo, Za Mało.
0: Wskakujcie po szczegóły na rmfmax.pl, a to już Kungs.

0: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Hejka, to Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Doskonały dzień mamy.

0: na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus, borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań Gorzysława 9.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
9: Dziś w Poznaniu termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Na niebie do wieczora będziemy widzieli zarówno słońce, jak i chmury. O deszczu jednak możemy nie myśleć. Ciśnienie pozostaje wysokie, wiatr jest słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. Mimo to pogoda może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego jeśli jesteście senni, zmęczeni i rozdrażnieni, to możecie to śmiało zrzucić na pogodę. Świeże powietrze lub filiżanka kawy z pewnością dodadzą energii.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, oferujący model Junior. Poznań Gorzysława 9.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Hity na maksa.
11: RMF Max Poznań.

0: Sea dla zmęczonych roboczym wtorkiem. Unstoppable.
1: Są hity, jest w porządku. Tymczasem o porządek chce nareszcie zadbać stolica Niemiec. Berlin wprowadza nagrody za śmieci, także dla turystów.
0: Za zbieranie w sensie.
1: Tak, za to, że po prostu będzie w mieście czyściej, weźmiesz w tym udział jako turysta, możesz dostać gifty, w tym między innymi zniżki do restauracji, darmowe bilety do muzeów, czy wycieczki kajakowe z przewodnikiem.
0: Z jednej strony brzmi świetnie, ale jak sobie pomyślę o Niemcach, że oni to nie mogą znaleźć ludzi, którzy będą dla nich zbierać szparagi za pieniądze.
1: To posprzątają Berlin za dwie gałki lodów, to prawda. Trochę to się nie kleje, ale czas pokaże, jak to się uda. Bled.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Ulubiona kuchnia?
6: Wiadomo, włoska.
5: Lody?
6: No, włoskie.
5: Wakacje?
6: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
5: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
6: Fantastycznie!
5: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Zobacz. Znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
10: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
9: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
10: To mi się podoba.
9: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
10: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed silnymi opadami deszczu, gradem i wiatrem. Jak zachować się podczas nawałnic i na co zwrócić szczególną uwagę?
15: W domach i mieszkaniach pozamykajmy okna i drzwi. Pamiętajmy, aby usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać zmuchnięte przez silny podmuch wiatru. Należy sprawdzić, czy mamy w domu zapasowe oświetlenie, na przykład latarkę z bateriami oraz naładowane telefon komórkowy. Nie powinniśmy parkować samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi oraz reklamami wielkopowierzchniowymi.
14: Wyjaśnia starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackich strażaków. Ostrzeżenia obowiązują do 23.
16: To jest RMF Max Poznań.
14: Minęła 15. My sprawdzamy dla Was sytuację na poznańskich drogach. W większym towarzystwie jedziemy już Lutycką do Sytkowskiej w obu kierunkach. W korku też Lechicka do Umultowskiej, także z obu stron. Aut przybywa na Niestachowskiej, Wawrzyńca, Bukowskiej, Rejmonta i Hetmańskiej. Do wakacji jeszcze ponad miesiąc, ale już teraz warto pomyśleć o atrakcjach dla swoich dzieci. Rozpoczęły się zapisy na letnie półkolonie organizowane przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Program obejmuje 6 turnusów dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Uczestnicy będą mieli zapewnioną opiekę od 7:30 do 16:30, a także bogaty program zajęć sportowych i rekreacyjnych, wyżywienie oraz bilety wstępu na dodatkowe atrakcje. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Wyjątkowi goście, porywające prelekcje i niesamowite atrakcje. 3-dniowy Pyrkon już za miesiąc w Poznaniu. Na festiwalu nie zabraknie gwiazd.
0: Goście są właśnie tym, co bardzo mocno przyciąga na Pyrkon uczestników i w tym roku też nie zabraknie gwiazd światowego kina i literatury. Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina. Będzie też Michelle Gomez, aktorka znana m.in. z ról w Doctor Who czy z Chilling Adventures of Sabrina. Będzie Andrew Wincott, który dostał nagrodę BAFTA za rolę Rafaela w Baldur's Gate 3. Będą też aktorzy dubbingowi, m.in. z gry Cyberpunk, z Krainy Lodu, z Toy Story 5.
14: Mówiła rzeczniczka Pyrkonu Sonia Kobylańska-Jóźwik. Od początku czerwca czas do startu festiwalu będzie odliczać zegar w kształcie rakiety, który stanie obok starego browaru, a Pyrkon potrwa od 19 do 21 czerwca. Na koniec tego flesza informacja dla planujących wizytę w poznańskim ZOO. Z powodu budowy nowego Centrum Edukacji wystąpią czasowe utrudnienia. Część terenu przy wejściu do nowego ZOO jest zamknięta, a osoby z wózkami dziecięcymi i na wózkach inwalidzkich powinny korzystać z bramy wjazdowej. Utrudnienia potrwają jeszcze jutro.
17: 1 czerwca w Warszawie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 kobiet i mężczyzn. Mecze będą rozgrywane na specjalnym boisku przy Pałacu Kultury i Nauki.
18: Są same tak naprawdę highlighty. Tutaj nie ma kiepskich zawodników.
17: Zapraszała reprezentantka Polski Aleksandra Ziemborska. Kibiców koszykówki czekają wieczorem kolejne mecze ćwierćfinałowe Orlen Basket Ligi. O 18:00 Dziki Warszawa kontra Trefl Sopot, o 20:15 MKS Dąbrowa Górnicza kontra Legia Warszawa. Enzo Maresca ma zastąpić Pepa Guardiolę w roli trenera Manchesteru City. Dziś wieczorem obywatele walczą o kolejne punkty z Bornów, a Chelsea zmierzy się z Tottenhamem. Dla Kogutów to walka o utrzymanie. Na koniec tenis Magdalena Fręch walczy z Leilą Fernandez o kolejną rundę WTA.
14: 20 stopni maksymalnie dziś na termometrach w Poznaniu, a na niebie słońce i chmury, ale bez opadów. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, wiatr słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem termometry pokażą 16 stopni, a w nocy 9. Noc zapowiada się także pogodna. Jutro na niebie podobnie jak dziś i słońce i chmury, a na termometrach do 22 kresek. Taką samą pogodę synoptycy prognozują w czwartek, a w piątek do 24 stopni.
8: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
16: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
19: Na dobre trawienie po 15:00 Tame Impala, Anka i Fioas. Dzień dobry w RMF Max.
20: Przy takich hitach kolejna kawa niepotrzebna. Do tego Florida, Jazzy & Spritz w kolejce. Bądźcie z RMF Max.

0: T-shirt to bardziej bordowo-granatowy, a logo FC Barcelony na niej. No bo w końcu trochę płaczemy, że Robert odchodzi z Barcy, ale jest tam Ewa Pajor.
1: Jest.
0: Po raz szósty będzie walczyła o Ligę Mistrzów już w najbliższą sobotę.
1: No i co najlepsze, jeżeli to się uda, no to będzie największą kandydatką do złotej piłki. Może wreszcie ją zdobędzie. Za chwileczkę Anna Nekla i Supergirl i ja bym to dedykowała totalnie Ewie Pajor.
0: Do 6 razy sztuka.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany, deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje w Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.
5: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
6: Skol Fashion Pump.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
9: Kolejna edycja Kiermaszu Ogrodniczego już w ten weekend. Tradycyjnie czekają na Was kwiaty, rozsady oraz drzewka i krzewy ozdobne. Nie zabraknie sprzętu do ogrodów, nawozów czy małej architektury ogrodowej. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź, salon AZS, ulica Pułaskiego 30, wstęp i parking darmowe. Zapraszamy!
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Poznań 93 i 5 FM.

0: Witaj, bracia Kasperczyk, za nami w RMF Maxa, w kalendarzu dziś Dzień Dobrych Uczynków. Nigdy nie wiadomo, jak za taki podziękować, dlatego dziś nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max i macie do tego okazję.
1: Joasia nagrała nam się.
2: Z okazji Dnia Dobrych Uczynków dostałam właśnie na wynos obiad od mojej mamy dla mnie, męża i córki oraz informację, że z okazji Dnia Dziecka, który się zbliża wielkimi krokami, już teraz zapowiedziała, że zabiera naszą córkę na 4 dni do siebie i będziemy mogli z mężem odpocząć. Uważam, że nie ma lepszych, dobrych uczynków niż te, które mnie dzisiaj spotkały.
0: No przypomnę, że po drodze jest jeszcze Dzień Matki, więc wypadałoby na 4 dni dziadka zabrać dla świętego spokoju. RMF Max.
1: Jak nie było do tej pory okazji dobrej, żeby podziękować za dobry uczynek, to dzisiaj zróbcie to za pomocą RMF Max i głosówek. A to już Alex Warren.

świątowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman. Mistrzowie stylu od 40 lat.
12: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
16: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Gramy.
3: Nie oceniamy.
2: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: 20 stopni maksymalnie dziś na termometrach w Poznaniu, a na niebie słońce i chmury, ale bez opadów. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, wiatr słaby, a jakość powietrza w mieście dobra. Wieczorem termometry pokażą 16 stopni, a w nocy 9. Noc zapowiada się także pogodna. Jutro na niebie podobnie jak dziś i słońce i chmury, a na termometrach do 22 kresek. Taką samą pogodę synoptycy prognozują w czwartek, a w piątek do 24 stopni.

0: Pojechane hity, to macie w RMF Max, to Drive i Gips za nami. Tymczasem ja przed sobą mam listę najlepszych miast do zwiedzania pieszo. Jeśli właśnie tak najbardziej lubicie, to dobrze się składa, bo wszystkie miasta stopki są z Europy, bo przecież te wybudowano zanim w ogóle auta jeszcze powstały. Rzym na szczycie, do tego Madryt i Budapeszt na podium.
1: Proszę bardzo, ale Kraków też całkiem wysoko awansował na 14 miejsce.
0: To jedyne polskie miasto w pierwszej 20 Kraków.
1: No bardzo mi się podoba, że to są w ogóle miasta stopki. No a jakie mają być, jak jest do zwiedzania pieszo to wszystko?
0: Stopki.
1: No to wtorkowy sucharek już mamy zaliczony.
0: Ale na pieszo to przynajmniej poznacie lokalny klimat, tak fajnie.
1: I przy okazji można dużo kasy zaoszczędzić, a na resztę przyjemności wygrać możecie pieniądze w naszej zabawie za dużo, za mało.
0: Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, a to Anno 345 Ultra.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
3: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape, Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires. I po reklamie.

0: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Duży wzrost cen maksymalnych na stacjach paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 52 grosze. Podwyżka także dla kierowców tankujących olej napędowy. Górny limit wyniesie równe 7 zł. I jeszcze informacja ze świata sportu. Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous. Ten wynik pozostawał nieosiągnięty od blisko 3 dekad. Co się złożyło na ten sukces? 76 km pływania, 3600 km jazdy na rowerze oraz 844 km biegu. Wszystko w formule ciągłej. Wynik to 412 godzin, 42 minuty i 27 sekund. Poprzedni był gorszy o ponad dobę.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
0: W komunikacyjnym szczycie sprawdzamy dla Was na bieżąco sytuację na poznańskich drogach. Stajemy miejscami na Hetmańskiej, Głogowskiej i Arciszewskiego, a także na Jana Pawła II. W większym towarzystwie jedziemy Wyszyńskiego, Estkowskiego, Nowowiejskiego i Alei Wielkopolskiej. W korku Lechicka i Bałtycka. Uważajcie. Pozostajemy w temacie utrudnień. Zamknięta dla ruchu zostanie ulica Niezłomnych, ale nie tylko.
2: Równolegle wyłączona z ruchu zostanie też ulica Ratajczaka na odcinku od właśnie Niezłomnych do skrzyżowania z ulicami Ogrodową i Powstańców Wielkopolskich. Możliwy będzie dojazd do posesji, a zmiana ta pozwoli wykonawcy przystąpić do prac rozbiórkowych i ziemnych na tym odcinku. Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie, a więcej informacji i schematy obrazujące zmiany w organizacji ruchu czy też objazdy można znaleźć na naszej stronie internetowej.
0: Wyjaśniała Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Przypomnijmy, zmiany mają wejść w życie w nocy ze środy na czwartek. Jadąc rano, zerknijcie na znaki uważniej niż zwykle. Stary Rynek w Poznaniu zamieni się w ogromną pracownię nocnego street artu. Wydarzenie uświetni muzyka, projekcje oraz na żywo malowany mural przez Kobayashiego, jednego z najbardziej znanych artystów ulicznych w Polsce. Przyglądamy się, co dokładnie będzie się działo pod Arsenałem.
3: To wszystko za sprawą mikrofestiwalu Urban Vibe Live Painting w podcieniach Arsenału. Główną atrakcją będzie nocne tworzenie gigantycznego muralu, który ma mieć wymiary 10 na 2,5 metra. Za jego powstanie odpowiada Kobayashi. To artysta, który znany jest m.in. z charakterystycznych szablonów i mrocznego klimatu swoich prac. Całość będzie powstawała na żywo, przy muzyce granej również na żywo i przy równoczesnym malowaniu t-shirtów. Wystarczy przynieść własną koszulkę, aby dostać oryginalny nadruk. Start wydarzenia w piątek wieczorem na Starym Rynku. Wstęp jest oczywiście darmowy.
0: Informował Przemek Wałczyński. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Flashu RMF Max. W tej godzinie teraz sprawdźmy prognozę pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
0: Słońce i chmury na niebie w Poznaniu, a na termometrach okolice 20 stopni i tak będzie do wieczora. Wtorek upływa nam bardzo przyjemnie, wiatr jest słaby, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Jutro podobnie jak dziś, ale trochę cieplej, do 22 stopni i tak samo według synoptyków ma być w czwartek, a w piątek jeszcze cieplej, do 24 stopni. Do końca tygodnia na niebie możemy spodziewać się sporej ilości słońca, a od opadów odpoczniemy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
5: Witamy tych, co właśnie w samochodzie z pracy do domu.
6: A co byście powiedzieli na 4-dniowy tydzień pracy? W Polsce już niektórzy tak pracują, o tym zaraz.
5: Zostańcie koniecznie, Anka i Fiołas. Od 16 do 17 odprowadzamy Was z pracy do domu i oczywiście gramy same hity. Andy Dust i Zokaria to na start.

0: aż chce się poprzytulać przy tym numerze, albo przynajmniej cofnąć w historii zdjęć swojego telefonu i pooglądać kilka z tych przyjemnych momentów. To są w RMF Max.
1: Przytulić to każdy chciałby dodatkowy dzień wolny w tygodniu pracy. Ministerstwo wybrało do pilotażowego programu takie firmy jak choćby wodociągi w Siemianowicach Śląskich i tam ludzie w tym roku pracują 4 na 5 dni.
0: No.
1: I co? No i mówią, że super, że są wypoczęci, że lepsza jest efektywność, że polecają.
0: No cudownie. I nie ma lania wody, nie? W robocie. Jak na wodociągi przystało.
1: Bo 5 dzień jest po to, by człowiek miał czas wypalić się zawodowo.

0: że się jeździ do tego kawałka Kelly Dialog w RMF Max. A jeśli siedzicie na siedzeniu pasażera i prawko dopiero w planach u was, dobre wiadomości, mają być zmiany w egzaminach.
1: Łatwiej?
0: Nie będzie placu manewrowego. To duża zmiana. Ma być mniej pytań na teorii i więcej jakości w nich.
1: Więcej jakości? To bardzo ciekawe, jak można to zmierzyć, tą jakość.
0: No bo dotychczas, jak się szło do takiego egzaminatora, co to 95% ubijał, to człowiek szedł i mówił: jakość, co będzie.
1: Max. A u nas będzie zaraz Damiano Dawid i The First Time.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
3: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
4: Skol Fashion Pan.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLS rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
8: Kolejna edycja Kiermaszu Ogrodniczego już w ten weekend. Tradycyjnie czekają na was kwiaty, rozsady oraz drzewka i krzewy ozdobne. Nie zabraknie sprzętu do ogrodów, nawozów czy małej architektury ogrodowej. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź, salon AZS, ulica Pułaskiego 30, wstęp i parking darmowe. Zapraszamy!
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na Maxa.
2: Poznań 93 i 5 FM.

0: Metzner, tak głaszcze nutkami, Gotham w RMF Max, a my dzisiaj w Dniu Dobrych Uczynków chcemy pogłaskać tych, którzy tak bezinteresownie zrobili dla was kiedyś coś dobrego i trochę nie wiadomo, jak im podziękować za to.
1: Z tym zawsze jest problem, dziś ułatwiamy wam sprawę, taką głosówkę nagrał Konrad.
2: Ja bym chciał bardzo podziękować mojej mamie, która zawsze dba o to, żeby mi się nigdy nie nudziło, szczególnie po powrocie z pracy, gdy jest nadzieja na luźniejsze popołudnie, odpoczynek, a tymczasem mam zaplanowane koszenie trawy, pocięcie drzewa i inne prace ogrodowe, o których pojęcia nawet nie mam.
0: Dziękujemy ci, mamo. No Konrad, ona dba o rozwój twoich nowych umiejętności.
1: I dzięki niej i tej głosówce masz zestaw gadżetów od RMF Max. My z kolei zapraszamy jutro po 13:00. Zostawiamy was w dobrych rękach. Za moment wpada ekipa kanału nadawczego. Wspólny wtorek za nami. Anka i Fiołas.
0: Odpocznijcie sobie trochę. Do jutra. Pa!

0: Funduszowy Maj.
1: W ramach akcji Funduszowy Maj odwiedzamy różne fajne miejsca i projekty, które powstały w naszym kraju dzięki funduszom europejskim. Dzisiaj odwiedzimy Szczecin, bo tam znajduje się Morskie Centrum Nauki, po którym oprowadzi nas Marta Krzywda. Czym to miejsce przyciąga?
2: Na pewno tym, że mamy wystawę interaktywną, czyli coś, co różni nas od zwykłego muzeum. Nasze eksponaty można dotykać, można robić doświadczenia na nich. Mamy również planetarium, jedyne takie w Szczecinie.

0: odwiedzać różne szkoły i podstawowe, i ponadpodstawowe na całym Pomorzu Zachodnim.
1: No i to wszystko dzięki funduszom europejskim.
0: Dokładnie. Morskie Centrum Nauki powstało dzięki wsparciu funduszy europejskich i można powiedzieć, że jest najciekawszą atrakcją edukacyjną o tematyce morskiej w całej Polsce.
1: No i tym sposobem dopłynęliśmy do końca tego spotkania, ale zanim się pożegnamy, koniecznie wpadnijcie na rmfmax.pl, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano funduszowy MAI, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Co oznacza standard premium w inwestycji Harmony Antoninek od Agrobex Developer? Kameralny budynek w prestiżowej części Poznania. Tylko 35 mieszkań gotowych do odbioru. Wybrane w bardzo atrakcyjnych cenach. Wszystkie oferujące m.in. wyszpachlowane i pomalowane ściany. Deskę kompozytową na balkonach lub trawę z rolki w ogrodach oraz zewnętrzne rolety elektryczne. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania i wybierz swoje. W Harmony Antoninek. Więcej na agrobex.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.
10: Tak działa Max.
11: W aucie.
10: Online.
11: U ciebie na chacie.
10: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
12: Słońce i chmury na niebie w Poznaniu, a na termometrach okolice 20 stopni i tak będzie do wieczora. Wtorek upływa nam bardzo przyjemnie, wiatr jest słaby, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Jutro podobnie jak dziś, ale trochę cieplej, do

0: 22 stopni i tak samo według synoptyków ma być w czwartek, a w piątek jeszcze cieplej do 24 stopni. Do końca tygodnia na niebie możemy spodziewać się sporej ilości słońca, a od opadów odpoczniemy.
1: Hit na maksa. RMF Max Poznań.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Kolejna edycja Kiermaszu Ogrodniczego już w ten weekend. Tradycyjnie czekają na Was kwiaty, rozsady oraz drzewka i krzewy ozdobne. Nie zabraknie sprzętu do ogrodów, nawozów czy małej architektury ogrodowej. Będzie też można spróbować regionalnego pieczywa, wędlin i miodów. Przyjdź, salon AZS, ulica Pułaskiego 30 wstęp i parking darmowy. Zapraszamy!
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape z Swadzim koło Poznania, ulica Wschodnia 9.
10: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. Viula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. Viula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
11: Szukasz stylizacji na wyjątkową okazję? Odwiedź salony Rekman w Poznaniu i poznaj kolekcję, w której klasyka spotyka się z nowoczesnym podejściem do męskiego stylu. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty Rekman w salonach w Galerii Poznania i King Cross Marcelin. Rekman, mistrzowie stylu od 40 lat.
12: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio, w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. Minus 35% tylko do końca maja.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl. I po reklamie.

0: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam, jest 17. Polska Organizacja Turystyczna spodziewa się, że w te wakacje przyjedzie do nas znacznie więcej gości z Europy Zachodniej. Wiąże się to choćby z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie, cenami paliwa lotniczego i odwoływanymi lotami. A co przyciąga turystów na przykład do Zakopanego?
1: Tutaj się im podoba to, że jeżdżą takie furmanki, konie, górole i oni strasznie lubią przejechać się tym. Poza tym w restauracji smakuje im jodło. Widać góry, nie radzi tam chodzą, ale z daleka się przypatrzą i gadają, że piknę.
0: Mówił pan Staszek, który od kilkudziesięciu lat sprzedaje pamiątki na Krupówkach.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: Macie w domach książki, których już na pewno nie przeczytacie? Możecie je zamienić na inne. W czwartek Plac Wolności w Poznaniu zamieni się w wielką plenerową biblioteczkę. O szczegółach akcji Przemek Wałczyński.
3: Od 14 do 17 będzie można przynosić i przeczytane książki, i także takie, które chcecie wymienić na inne egzemplarze. Zasada jest prosta. Ile książek oddajesz, tyle możesz zabrać ze sobą do domu. A tytuły nie mają znaczenia. Każdy, który wyda wam się interesujący, może trafić do waszej biblioteczki. Chodzi nie tylko o promowanie czytania, ale również o zapewnienie rzeczom drugiego życia. Część książek będzie pochodzić z miejskich gratowisk. Organizatorzy przypominają również, że przynosić książki można tylko takie, które są w dobrym stanie. Nie przejdą stare podręczniki, encyklopedie czy słowniki. Jeżeli lubicie czytać, to impreza z pewnością dla was.
0: Róg jednorożca wrócił do Biblioteki Kurnickiej. O tym mówimy wam od rana we flaszach RMF Max. Taki róg to nie tylko cenny obecnie eksponat, ale także przedmiot, który ma bogatą symbolikę.
4: Dzisiaj rogi jednorożce, jakbyśmy pewnie zapytali niejednego, kojarzą się przede wszystkim z zabawkami dla dzieci. A tu mamy coś, co jest dużo większych rozmiarów, no i przede wszystkim miało całkiem inną symbolikę. Nawet jeżeli okazywało się tylko i wyłącznie zębem narwala, ale jednak pobudza bardzo mocno wyobraźnię. Ten róg będzie jakby pokazywany już, myślę, że dopóki będzie możliwość jego eksponowania, dopóki sam wytrwa, a jak czas pokazuje, jest bardzo trwałym przedmiotem.
0: Wyjaśniała Małgorzata Potocka z Biblioteki Kurnickiej. Niezwykły róg można oglądać na wystawie w Kurnickim Zamku. Eksponat wrócił w to miejsce po 40 latach przerwy. Za miesiąc w mieście festiwal Pyrkon. Stałym punktem imprezy jest także konkurs na najlepszy cosplay.
5: Oczywiście podczas Pyrkonu mamy wielkie konkursy jak Maskarada, która jest jednocześnie polskimi eliminacjami do Mistrzostw Świata w cosplayu. No i będzie też konkurs na projekt własny. Zajmujemy w tym roku 13 pawilonów targów, ale to też dlatego, że mamy 22 strefy, w których się dzieje.
0: Mówiła rzeczniczka Pyrkonu Sonia Kobleńska-Jóźwik. Pyrkon potrwa od 19 do 21 czerwca. I to wszystko we flaszu RMF Max. Teraz sprawdźmy prognozę pogody.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Warto wybrać się na spacer. Macie jeszcze na to trochę czasu, bo słońce zajdzie dziś o 20:47. Pogoda nas do tego zachęca. Na niebie w Poznaniu jeszcze sporo przejaśnień, a na termometrach okolice 20 stopni. Wiatr jest słaby, a ciśnienie wysokie. Noc zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 9 stopni. Jutro od rana do wieczora możemy liczyć na sporo przejaśnień, miejscami trochę chmur, ale bez opadów, a na termometrach do 22 stopni. Podobnie będzie w czwartek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: No i co? Wreszcie ładna pogoda, a wam znowu coś w życiu nie wyszło? To nic.
8: Boże, jak ty brzydko zaczynasz ten program.
7: I chciałam powiedzieć, że nawet jeśli, to my i tak z tym nic nie zrobimy, ale za to możemy wam poprawić humor troszkę.
8: Tylko pogorszyłaś sprawę.
7: Nie, wcale nie. Zobaczmy, po prostu inaczej patrzymy na świat.
8: Powiedziałeś ludziom, że jak jest źle, to i tak nie da się z tym nic zrobić.
7: Ale można zagrać Bibi Rexa, Faithless. Fajnie jest.
8: Wszystko jest dobrze.
7: Wszystko jest okej.
8: Wszystko jest super. New Religion w RMF Max. Michał Siwek.
7: Jestem Borycka Siemka.

0: Enrique Iglesias, lubi to. I like it w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
0: No wiem, że jest dżingiel, no. Dlatego chciałam tylko powiedzieć, że to był Enrique Iglesias, tak? Wszystko się zgadza.
2: Wow. Dzień dobry.
0: Dzień dobry jeszcze raz, kochani.
2: Cudownie, że jesteście z nami w ten chaotyczny nieco wtorek, tak. W który jak zawsze będziemy pisać piosenkę. I ta piosenka będzie się składała z wiadomości, które wy do nas wyślecie. Każdą wiadomość obiecujemy uwzględnić.
0: Tak jest. I teraz sprawa jest prosta, bo jak trzeba do nas napisać na Messengerze RMF Max, to prawdopodobnie trzeba do tego wziąć telefon do łapci. No to sprawdźcie sobie od razu na tym telefonie, jakie macie ostatnie powiadomienie. Z jakiejś aplikacji, czy właśnie może z Messengera. I dajcie nam znać, co to za powiadomienie właśnie przez Messengera RMF Max. I my z tego zrobimy piosenkę.
2: Uczciwie, ostatnie powiadomienie, jakie dostaliście, wysyłacie na Messenger RMF Max.
0: Nie wstydźcie się.
2: Każdą wiadomość uwzględnimy.

0: Bo you turn me to Felix, Jan i Kaskada w RMF Max. Tak się gra na 17 minut po piątej. Do Watykanu na chwilę zaglądamy, kochani. To jest akurat dosyć rzadka sprawa w RMF Max.
1: Hit internetu.
0: Ale trzeba to sprawdzić, bo słuchajcie, papież Leon XIV przystał na prośbę młodych pielgrzymów, których spotkał tam w Watykanie. Oni go poprosili, żeby on zrobił 6-7. 6-7, 6-7 i papież to zrobił.
1: Zrobił 6-7 papież?
0: Tak.
1: Nie, dobrze, trzeba nadążać za trendami, inaczej będziesz w Watykany palcami.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
3: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
5: Skol. Fashion. Fun.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Więcej komfortu? Więcej przestrzeni? A może po prostu więcej Mercedesa? W MB Motors czekają ostatnie egzemplarze Mercedes-Benz GLE z rocznika 2025. Już od 1999 zł netto miesięcznie. A jeśli właśnie zastanawiasz się, czy go potrzebujesz, wystarczy jedna jazda próbna. Zapraszamy do salonu MB Motors w Poznaniu, ulica Krzywoustego 71. Wybierz swojego GLE, zanim zniknie. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telefony.

0: 59? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu -35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. -35% tylko do końca maja.
3: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Smorawiński, Poznań, ulica Obornicka 235.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hit na maksa.
10: Poznań 93 i 5 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale mnie dotyka tak w serduszko ten głos. To jest takie ładne.
2: Tak,
1: zrobił takie gili-gili. To jest bardzo przyjemne. 17.31 to jest RMF Max i męskie granie orkiestra z najnowszym numerem. Nareszcie przed sekundką.
2: Ja się zastanawiam, jak cię pogila to, co przed nami za chwilę. Bo właśnie... to jest rzecz nietypowa. To wiecie, to jest trochę tak jak pizza z Nutellą na przykład. Że niby nie pasuje, ale jak raz spróbujesz, to wiesz, że dobre.
1: Właśnie ja jestem jeszcze przed tym spróbowaniem, więc ja jestem na etapie, że nie pasuje.
2: No to
1: ale...
2: podobnie z tym numerem, słuchaj, bo masz Martina Garrixa i masz Eda Sheerana. Niby dwa różne światy, ale jakiś czas temu, już dawno temu w sumie, oni napisali razem kilka numerów, nie wszystkie się ukazały. Ten na przykład Repeat It też czekał długo na swoją premierę, ale wreszcie go mamy. Stwierdzili, no dobra, stary, jak już napisaliśmy, to opublikujmy, ludziom się spodoba. I się podoba.
1: To ja... przygotowuję się jak na pizzę z Nutellą i zastanawiam się, kto jest w tym duecie kim. Nutellą, a kto pizzą. Garrix i Sheeran w numerze Repeated w RMF Max.
3: To jest nowość.

0: Gdzie jest mąż Rej? Prawdopodobnie gdzieś na zewnątrz. Cieszy się słońcem, które przyszło w niektóre rejony Polski. I mam nadzieję, że będzie go jak najwięcej w najbliższych dniach.
1: Proszę się zgłosić, to my Rej jakby co przekażemy. A tymczasem zapraszamy na pogodę za chwilkę i będą dobre wiadomości, a jak nie, to nie wiem co, ale mają być dobre.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Mieszkanie w standardzie premium gotowe do odbioru? Poznaj harmony Antoninek od Agrobex Developer. Wejdź na agrobex.pl.
9: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
10: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo. Ulica Bukowska 146, Poznań. www.chery.grupabemo.pl.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: I po reklamie.

Warto wybrać się na spacer. Macie jeszcze na to trochę czasu, bo słońce zajdzie dziś o 20:47. Pogoda nas do tego zachęca. Na niebie w Poznaniu jeszcze sporo przejaśnień, a na termometrach okolice 20 stopni. Wiatr jest słaby, a ciśnienie wysokie. Noc zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 9 stopni. Jutro od rana do wieczora możemy liczyć na

0: Stateside. To Pink Pantress i Zara Larsson w RMF Max. Tymczasem my się zajęliśmy powiadomieniami. One są różne, one potrafią irytować, ale na pewno nie będą irytować w postaci piosenki.
1: O nie. Napisaliście nam przez Messengera RMF Max, jakie jest ostatnie powiadomienie, jakie dostaliście. No i proszę, piosenka o tym.

0: Roxy Węgiel wypływa na szerokie wody, a to dopiero wtorek. Za 4 minuty będzie 18 i już powoli się można szykować, słuchajcie, na ING Silesia Beats. Połowa czerwca to jest ten czas, żeby zrobić sobie dwudniową imprezę w Parku Śląskim.
1: Słuchaj, Justynko, nic dodać, nic ująć. No, tak, żeś to ładnie powiedziała. Bądźcie z nami, będzie też flash i prognoza pogody po drodze, a później do zgarnięcia te wejściówki, więc bądźcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Moja mama jest wyjątkowa, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi.
5: Moja mama jest wyjątkowa, bo prawdę mówiąc, ma do mnie nieludzką cierpliwość.
6: Wejdź na rmfmax.pl i dokończ zdanie. Moja mama jest wyjątkowa, bo...
7: Za najlepsze słowa o najważniejszych kobietach w naszym życiu czekają nagrody od sponsora naszego konkursu.
8: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest właścicielka salonu Laura Kulej Beauty, oferująca makijaż permanentny i zabiegi rewitalizacji skóry.
9: Ulubiona kuchnia?
10: Wiadomo, włoska.
9: Lody?
10: No, włoskie.
9: Wakacje?
10: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
9: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda, dostępny od 69 900 zł, z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
10: Fantastycznie.
9: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
11: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
12: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
11: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
12: To mi się podoba.
11: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
12: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
13: Planujecie ślub? To najlepszy moment na wybór obrączek. Tylko teraz w salonach Brio w Galerii Avenida i Galerii King Cross w Poznaniu minus 35% na wszystkie obrączki ślubne. Ze złota, platyny, białego złota. Ponadczasowe wzory, perfekcyjne wykonanie i wyjątkowa promocja, dzięki której możecie zyskać więcej na wspólny start. Odwiedź Brio i wybierz obrączki stworzone przez polskich mistrzów jubilerstwa. Brio, Galeria Avenida i Galeria King Cross w Poznaniu. Minus 35% tylko do końca maja.
14: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
20: Poznań 93 i 5 FM.
0: Czas na flash w RMF Max Poznań i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam.
1: Wygodny przejazd zamiast czekania przed szlabanem? To marzy się kierowcom jadącym ulicą Starołęcką. Likwidacja przejazdu wyczekiwana jest od lat, ale do tej pory w temacie niewiele się zmieniło. Jakie są szanse na zmianę? To sprawdził dla Was Przemek Wałczyński.
2: Przejazd na Starołęckie jest jednym z najbardziej zakorkowanych punktów w mieście. Każdego dnia przejeżdża tam ponad 17 tysięcy samochodów i prawie 190 pociągów, a będzie jeszcze więcej. Dlatego miasto chce całkowicie zlikwidować przejazd w poziomie torów. Problem w tym, że inwestycja ma kosztować nawet 150 milionów złotych, a do tej pory pozyskane dofinansowanie to zaledwie 12 milionów. Teraz Poznań przygotowuje nowy projekt całego węzła komunikacyjnego. Chodzi nie tylko o sam przejazd, ale również o wygodniejsze przesiadki. Miałyby powstać wspólny dworzec autobusowo-tramwajowy i wygodne perony. Kasa na ten cel ma pochodzić m.in. ze środków PKP i unijnego dofinansowania.
1: We fleszu RMF Max teraz ostrzeżenie. Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które wyglądają jak oficjalna korespondencja NFZ, zawierająca link do platformy zwrotów. Kliknięcie w takie linki może prowadzić do kradzieży danych osobowych i pieniędzy. NFZ nigdy nie prosi o podawanie danych przez e-maile ani komunikatory. Uważajcie na takie wiadomości. Ma ponad 2 metry długości i przez lata uchodził za symbol władzy i siły. Wyjątkowy róg jednorożca znów można oglądać w Bibliotece Kurnickiej. Dzięki współczesnym badaniom wiemy, że formalnie to kieł narwala, a jak wygląda, to możecie sprawdzić sami.
22: Po 40 latach ponownie na ekspozycji pojawi się mityczny róg jednorożca, który był w rodzinie Działońskich właściwie od XVII wieku. Pierwsza wzmianka w zapisach pochodzi z 1700 roku i ten róg jednorożca był przekazywany z pokolenia na pokolenie jako ten symbol z jednej strony potęgi, szczęścia. Przez wiele, wiele wieków uważano też, że symbolizował on Chrystusa. Niektórzy uważali, że to był tak zwany lek na wszystko, więc każdy ród możnowładczy chciał w swoim skarbcu mieć taki obiekt.
1: Wyjaśniała Małgorzata Potocka z Biblioteki Kurnickiej. Niezwykły róg można już oglądać na wystawie w Kurnickim Zamku. Pyrkon, czyli największa impreza dla miłośników fantastyki w tej części Europy już za miesiąc w Poznaniu. Podobnie jak rok temu, mocno rozbudowana będzie muzyczna część festiwalu.
23: Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33. I między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów. Charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać.
1: Mówiła rzeczniczka Pyrkonu Sonia Kobylańska-Jóźwik. Pyrkon rozpocznie się 19 czerwca i potrwa 3 dni.
24: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Lubicie oglądać gwiazdy? Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 9 stopni. To gdybyście się zdecydowali poobserwować niebo, to załóżcie coś cieplejszego. Jutro na niebie synoptycy prognozują i słońce, i chmury, a na termometrach do 22 stopni maksymalnie. Tak samo ma być w czwartek. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie wysokie. W piątek jeszcze cieplej, do 24 stopni, a do końca tygodnia zrobi się jeszcze cieplej. Na niebie dużo słońca.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
24: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: 5 minut po 6:00. Piękny wtorek w RMF Max. Piękny wtorek u Was w aucie być może. No i warto z nami być dłużej, bo za chwilę karnety na ING Silesia Beats.
26: Cały worek.
0: Karnetów?
26: W ten wtorek.
0: Aha. No nie, aż worka to nie mamy, ale jest trochę.
26: Ale mogliśmy je włożyć do worka i wtedy byłyby w worku.
0: Po prostu byłyby w worku, tak. Mhm. To się zgadza, bo tutaj zero ściemy, słuchajcie.
26: Absolutnie nie kłamiemy z niczym. Gordo i Loco Loco w głośniku, a my za chwilę komuś rozdamy te wejściówki, więc bądźcie z nami. Michał Siwek.
0: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max.

0: Taylor Swift w RMF Max, Shake It Off, imprezowy klasyk u nas w głośniku, a wy niedługo możecie na takiej imprezie z dużą ilością klasyków się znaleźć. Chodzi oczywiście o ING Silesia Beats 2026.
1: Tam też będzie można troszeczkę zatrząść różnymi częściami swojego ciała w rytm, między innymi tym jego trumpeta. Będzie tam też Dimitri Vegas, John Newman, Wiz the MC, także naprawdę sporo gwiazd i to w weekend 12-13 czerwca ING Silesia Beats, RMF Max oczywiście też będzie na miejscu. No i wy możecie być. I teraz sprawa jest taka. Walczymy o karnety na cały festiwal. Dwa dni wielkiej imprezy. Więc pytanie do was brzmi, jak przetrwać dwudniową imprezę?
0: Strategie są różne, podejścia są różne i chcemy je wszystkie poznać, ale ktoś, kto przedstawi najbardziej kreatywny pomysł, jak tego dokonać...
1: Albo prawdziwy po prostu.
0: Albo prawdziwy. Dostanie szansę zawalczenia o wejściówki na ING Silesia Beats na antenie RMF Max. Jest o co walczyć, więc czekamy na Messengerze RMF Max.

0: Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. Dawid już się szykuje na stadionowe koncerty, w tym w Chorzowie, ale my do Chorzowa to was wysyłamy, słuchajcie, dzisiaj na ING Silesia Beats.
1: Niezapomniana impreza, wyjątkowy festiwal już niedługo, jeden z pierwszych tego lata, jeden z największych w Polsce. Możecie tam być. Zbieramy odpowiedzi na Messengerze.
0: RMF Max, tak jest. Tutaj piszecie, jak przetrwać dwa dni imprezy, bo karnety, które dzisiaj mamy do rozdania, są dwudniowe. No i za chwilę do kogoś z was będziemy dzwonić, ale uwaga, bo tutaj można wygrać i przegrać.
1: No bo jak już dostaniesz się na antenę RMF Max, jak wybierzemy twoje zgłoszenie jako to najciekawsze, no to masz gwarantowany jeden karnet, a potem masz do wyboru zawalczyć o drugi, ale wtedy możesz wygrać dwa karnety. Ale jeżeli przegrasz, to tracisz również ten pierwszy.
0: Robi się fajnie, robi się ciekawie. Będą emocje na pewno, słuchajcie. Tych karnetów trochę jest do zdobycia w RMF Max, więc spróbujcie szczęścia i piszcie na Messengerze RMF Max, jak przetrwać dwudniową imprezę. RMF.

0: Hollow i Evan w RMF Max. I to jest moment, żeby rozdać wejściówki na ING Silesia Beats. Ten festiwal już w drugi weekend czerwca, 12-13 czerwca tak dokładniej. I z nami w tej sprawie już Patrycja, która wie, jak przetrwać dwudniową imprezę. Proszę się podzielić swoim sposobem, Patrycja.
1: Cześć, słuchacze. Jak przetrwać dwudniową imprezę? Trzeba nie siadać nawet na chwilę, bo wtedy organizm myśli, że to już koniec imprezy.
0: I już się nie da wstać, co?
1: Tak.
2: Za wszelką cenę nie dać organizmowi dojść do odpoczynku. Ładujemy, a potem jak już usiądziemy po tych dwóch dniach, no to dopiero wtedy leżymy przez tydzień, tak?
1: Dokładnie, zgadza się.
2: Klasa.
0: Bierzemy to na klatę i bierzemy to w spis naszych sposobów na przetrwanie imprezy, ale teraz Patrycja, no w nagrodę oczywiście za tą złotą radę, karnet na ING Silesia Beats leci w twoje ręce. Jest już twój.
2: Twoje.
1: Super, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: Tylko teraz tak. Jest druga sprawa, bo fajnie by było pewnie na ten festiwal z kimś pojechać. Więc my mamy jeszcze jeden karnet, który może teraz trafić do ciebie. Tylko, że musisz zdecydować, czy o niego grasz, czy nie. Bo jeśli przegrasz, to niestety stracisz też swoją wejściówkę, którą dostałaś za odpowiedź. Będzie trzeba zagrać w zabawie 5 sekund. Kojarzysz, o co chodzi?
1: Jakbym mogła prosić o przedstawienie zasad, byłoby super.
0: Oczywiście, słuchaj, będą trzy pytania, trzeba będzie wymienić po trzy rzeczy, miejsca, różnie to tam bywa w tej zabawie i będziesz miała 5 sekund na wymienienie właśnie trzech rzeczy, o które cię poprosimy.
1: Aha.
0: Mhm.
2: Trzy rzeczy z podanej kategorii, będzie na to 5 sekund. I szanse będą 3. W dwóch przypadkach musi ci się powieść, żebyśmy uznali, że wygrałaś. Czy zasady są jasne?
1: Są jasne.
2: To teraz decyzja, czy grasz, czy nie grasz.
1: No, mówią, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc spróbujmy.
0: No dobra,
2: podoba mi się to.
0: Patrycja, super, odrobina ryzyka w życiu się przydaje, ale trzeba też teraz się skupić i po prostu nie ulegać presji czasu, na pewno dasz radę.
2: Patrycja.
0: Uwaga.
2: Prosta sprawa, Justyna poda kategorię, ja po chwili powiem czas, start i wtedy leci twoje 5 sekund, dobra?
1: Dobra.
0: Okej. Okay. No to słuchaj, Patrycja. Wymień 3 okrągłe owoce.
2: Czas, start.
1: Jabłko, brzoskwinia, morela.
2: Klasa! 1-0 dla Patrycji.
0: I teraz wiesz, że masz jeszcze sporo czasu, jakby co. Bo to 5 sekund dopiero co się skończyło. Okay. Słuchaj, to teraz jeszcze jedno pytanie. Jeśli teraz ci się uda, to masz 2 karnety na ING Silesia Beats. A jak teraz się nie uda, no to będzie jeszcze jedna szansa. Także na spokojnie, na luzie. Jesteś gotowa?
1: Dobra, spróbujmy. Jestem gotowa.
0: Wymień 3 rzeczy, które zabierzesz na festiwal.
2: Czas, start.
1: Klucze, okulary przeciwsłoneczne i pufę dmuchaną.
2: Pufę? Zabierzesz pufę?
1: Klucze domu, muszę wrócić do domu po tych 2 dniach. A pufę?
2: Ostatnie co było?
1: Dmuchana pufa.
0: Ale miałaś nie siadać przecież.
1: Dla koleżanki!
2: Patrycja. Czepiamy się oczywiście na siłę, ale oczywiście, że drugi karnet jest już twój, więc możesz już powolutku pisać do znajomej, znajomego, mamy, taty, nie wiem kogo zabierzesz.
1: Super, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
2: To było takie trochę pytanie, myślałem, że nam powiesz kogo zabierzesz.
1: A ja to jeszcze pozostawię tutaj nicą. Zastanowię się.
0: No to Patrycja.
1: Mój chłopak zasłużył.
0: Patrycja, twój chłopak albo koleżanka usiądą na pufie, a ty tańcz ile w nogach sił przez całe 2 dni na ING Silesia Beats. Bawcie się dobrze.
1: Dokładnie tak, bardzo dziękuję. Pamiętam.

0: Patrycja z wejściówkami na ING Silesia Beats, a Mata z nowym numerem. To był Mata właśnie i jego nowy numer Echo w RMF Max.
1: I tak gramy bardzo dobrze w kanale nadawczym. Za chwilę kolejne bęgery, a wejściówki na ING Silesia Beats jeszcze w tym tygodniu się u nas pojawią, więc słuchajcie uważnie, bądźcie blisko. Dużo dobrej zabawy w RMF Max. Za chwilę też...

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły. Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: 9,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Lubicie oglądać gwiazdy? Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna, a na termometrach zobaczymy 9 stopni. To gdybyście się zdecydowali poobserwować niebo, to załóżcie coś cieplejszego. Jutro na niebie synoptycy prognozują i słońce, i chmury, a na termometrach do 22 stopni maksymalnie. Tak samo ma być w czwartek. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie wysokie. W piątek jeszcze cieplej, do 24 stopni, a do końca tygodnia zrobi się jeszcze cieplej. Na niebie dużo słońca. We'll be right back.

0: przez miasto i w dłuższej trasie takie pa, to naprawdę potrafi zrobić dobry wtorek i od tego jesteśmy w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. I właśnie a propos kierowców, ciekawą wiadomość znalazłam. Podobno 81% kierowców boi się jeździć w nowym miejscu po ciemku.
1: 81% kierowców boi się po ciemku?
0: No.
1: Spokojnie, my jesteśmy bezpieczni. U nas się zawsze jakiś cwaniak na długich znajdzie.

0: Uwielbiam, jak ten numer się rozkręca w drugiej części i się robią takie drum and bassy all the time. John Summit za nami, Firm of Max.
1: Wiadomo, druga część zawsze lepsza.
0: W Shreku tak. I w Killerze.
1: I Władca Pierścieni chyba też.
0: Aha.
1: Za chwilę flash i prognoza pogody. Bądźcie z nami.
2: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telefony.

0: Tysiące historii, setki światów.
1: Jedno z największych wydarzeń fantastycznych w Europie. Festiwal Fantastyki Pyrkon.
0: Ponad 2000 punktów programu. Koncerty, cosplaye, gry, spotkania z twórcami.
1: I blisko 67 tysięcy uczestników, którzy wiedzą, że fantastyka najlepiej działa na żywo.
0: Dołącz do fantastycznego miejsca spotkań. Pyrkon od 19 do 21 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
1: Bilety na pyrkon.pl.
0: Peleryny mile widziane.
1: A smoki jak zwykle, we własnym zakresie.
0: Zaprasza RMF Max.
2: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
3: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
2: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
3: To mi się podoba.
2: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
3: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Wielosztuki w RTV Euro.

0: Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w Poznaniu, a teraz o zmianach na ulicy Ratajczaka. Najnowsze z nich to konsekwencja wcześniejszych działań w tym miejscu.
2: Jak wiemy, do tej pory zostało przebudowane torowisko w relacji Matyi i Wierzbięcice, a od 21 maja dostępny będzie tam też tymczasowy przystanek tramwajowy na wysokości stacji paliw. W ramach zmian przywrócony zostanie ruch na niedostępnym obecnie odcinku ulicy Wierzbięcice przy nowym rynku i stacji paliw. Wyłączona z ruchu zostanie północna jezdnia ulic Matyi i Królowej Jadwigi.
1: Powiedziała nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. Kosmiczny motyw przewodni tegorocznego Pyrkonu. Znamy już szczegóły tegorocznej edycji największej imprezy dla miłośników fantastyki w tej części Europy.
3: W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski.
4: Jak to tematyka kosmiczna z tą fantastyką się wiąże?
3: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno. Już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Przy starym browarze stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu.
1: Z rzeczniczką Pyrkonu Sonią Kobyleńską-Jóźwik rozmawiał Przemek Wałczyński, a Pyrkon potrwa od 19 do 21 czerwca. Wyjątkowy róg jednorożca znów można oglądać w Bibliotece Kurnickiej. O tym mówiliśmy wam na naszej antenie. A dzięki temu, że trafił w ręce muzealników, mógł stać się jednym z prezentowanych w Kurniku eksponatów świadczących o bogatej historii naszego regionu.
5: Będzie eksponowany w sali mauretańskiej, gdzie faktycznie 40 lat temu był pokazywany i spośród naszych gości są i tacy, którzy pamiętają ten róg, który przez wielu pracowników już został trochę taki zapomniany, bo jak coś jest niepokazywane, to o tym się bardzo często nie wspomina, a jest to naprawdę niezwykle ciekawy obiekt i myślę, że bardzo pięknie wpisuje się w te nasze obchody 200-lecia biblioteki i 600-lecia zamku, ponieważ w 1826 roku na liście rzeczy przywiezionych przez Tytusa Działańskiego z Trzebawia ten róg jednorożca był jako ta pierwsza rzecz, która się pojawiła w zamku.
1: Tłumaczyła Małgorzata Potocka z Biblioteki Kurnickiej. Niezwykły róg można oglądać na wystawie w Kurnickim Zamku. Eksponat wrócił w to miejsce po 40 latach przerwy. I na koniec pogoda nam się zdecydowanie poprawiła. Kolejne dni zapowiadają się nadal ze sporą ilością słońca. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla was we Flashu RMF Max w tej godzinie.
0: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
1: Jutro w Poznaniu na niebie będziemy widzieli sporo słońca, miejscami mogą pojawić się chmury, ale padać na pewno nie będzie. Na termometrach zobaczymy 22 stopnie maksymalnie. Ciśnienie będzie wysokie, a wiatr słaby. Jakość powietrza dobra. Na taką samą aurę za oknem możemy według synoptyków liczyć w czwartek i w piątek w sumie też, ale będzie cieplej, do 24 stopni. W sobotę według prognoz słupki rtęci dobiją do 25 kresek, a w niedzielę do 28.
6: Zjedzcie se coś dobrego. Jak najbardziej zachęcam, to jest taka mała przyjemność, którą może sobie każdy dzisiaj zrobić.
7: Tak, ja na przykład zrobiłam przyjemność Michałowi, dając mu śliwkę w czekoladzie.
6: Tak w ogóle stąd inspiracja właśnie.
7: Ale to czemu jeszcze nie zjadłeś, tylko leżę i czeka? Ja już swoją zjadłam.
6: No bo się boję, że mi drugiej nie dasz i sobie zostawiam.
7: Nie no, dam ci, jak będziesz chciał. Same miłe rzeczy do 20 w RMF Max, to jest kanał nadawczy. Jeszcze sobie trochę pogadamy, piszcie, co tam u was słychać na Messengerze RMF Max. Jesteśmy w kontakcie, tutaj Siwek i Porycka.
6: Siemanko.

0: Ale ten Kygo ładnie śpiewa na tym numerze. No, Kygo i Save My Love w RMF Max. Tak gramy o tej porze, 13 minut po 19. Pomyśleliśmy, że to jest też dobry moment, żeby zapytać was o to, czym was życie zaskoczyło ostatnio.
1: No bo różne rzeczy potrafią zaskoczyć.
0: I życie ogólnie takie jest, że czasem zaskakuje mnie, ciebie.
1: To życie.
0: To życie ono zaskakuje.
1: Mnie też często zaskakuje życie i chcielibyśmy zapytać o co, o czym was zaskoczyło życie, więc meldujcie te zaskoczenia messengerem RMF Max.
0: Zrzućcie to z siebie po prostu. To jakby to czasem trzeba powiedzieć, wykrzyczeć.
1: Zaskoczcie nas jak życie. RMF Max.
0: Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na głosówki.

0: Fuka i Vito Bambino w RMF Max. A Fuka i też na ING Silesia Beat się pojawi, to tak tylko dodajemy. Jeszcze karnety u nas będą do zgarnięcia. Tymczasem pytamy was już o to, co was zaskoczyło? Czym was życie zaskoczyło tak naprawdę?
1: Jedna z wiadomości zaskoczyło mnie to, że po 14 latach napisałam maturę, odważyłam się i właśnie mam ją za sobą ustną na ponad 60%.
2: Życie! Życie!
0: Wciąż zaskakuje mnie.
2: Wciąż zaskakuje mnie, wciąż zaskakuje mnie, wciąż zaskakuje mnie, wciąż zaskakuje mnie.
0: A was? Czym zaskoczyło życie ostatnio? Dajcie znać, nagrajcie głosówkę na Messengerze RMF Max.
1: 19.21, nie możemy się doczekać, żeby życie i słuchacie RMF Max po raz kolejny nasz zaskoczyło. Max.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Hokus pokus, gwizdu gwizdu, takich super numerów w RMF Max mamy bardzo dużo.
1: Myślałem, że będziesz rymować do tego gwizdu.
0: Otóż nie. Bletka i dwa dni to za chwilę, ale teraz ważne wiadomości dla kierowców. Proszę. Co, wytrąciłam cię z równowagi? Niemożliwe.
1: Ociupinkę. Mnie zbiłaś z pantałyku tak zwanego. Słuchajcie, będą zmiany w przeglądach samochodowych, w tych okresowych przeglądach, które każdy z nas musi robić co roku. I tutaj pojawią się obowiązkowe zdjęcia licznika oraz samochodu podczas takiego właśnie przeglądu, drodzy państwo. Żeby uniknąć tych tak zwanych fikcyjnych przeglądów. Będzie fotka. Licznik.
0: Aha.
1: I cały samochód.
0: O, to dobrze wiedzieć, że będą foty, bo to przed następnym po prostu takim zdjęciem trzeba umyć te bestie, żeby się dobrze prezentowała w całości.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Burzowa.
3: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Mieszkanie w standardzie premium gotowe do odbioru? Poznaj Harmony Antoninek od Agrobex Developer. Wejdź na agrobex.pl.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: Modivo e-obuwie, etc., Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
12: Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
14: Rossmann.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Mieszkanie w standardzie premium gotowe do odbioru? Poznaj Harmony Antoninek od Agrobex Developer. Wejdź na agrobex.pl.
19: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
20: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
19: A, no i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: I po reklamie.

0: 3 i 5 FM.
1: Jutro w Poznaniu na niebie będziemy widzieli sporo słońca, miejscami mogą pojawić się chmury, ale padać na pewno nie będzie. Na termometrach zobaczymy 22 stopnie maksymalnie. Ciśnienie będzie wysokie, a wiatr słaby. Jakość powietrza dobra. Na taką samą aurę za oknem możemy według synoptyków liczyć w czwartek i w piątek w sumie też, ale będzie cieplej, do 24.

0: No i ten beat zostanie ze mną już na resztę nocy i tu już tak. Nie ma odwrotu od tego. Niestety
1: też
0: powinno
1: tak
0: być
1: masz?
0: Takie ostrzeżenie emitowane przed tą piosenką, moim zdaniem. Ale cóż, no już po ptokach.
1: Czyli też tak masz, że jak wychodzimy z radia, to zostaje ci ta ostatnia piosenka, którą graliśmy
0: tak.
1: W głowie.
0: Pe.
1: No i tak będziemy wracać do domu. A wy jedźcie z RMF Max dalej, bo za chwilę... Graba, najlepsza dziesiątka na liście Hobbens, jeszcze więcej super bangerów, a my się słyszymy jutro po 17. Siwe Kiborycka, cześć.
2: Konkretne wtorkowe informacje imprezowe, czyli Tour de Club w Poznaniu. Dobrze trafiliście w RMF Max na 9.3.5, bo to podstawowe informacje, żeby wiedzieć, gdzie się bawić. Czy to będzie studencka impreza w X-Demonie, czy może wy będziecie na nocy targ towarzyskie, a może pobawicie się w kontenerach na najbliższy weekend. Może to Chill Out już dzisiaj w klubie Na Fali nad Poznańską Wartą, bo grają codziennie i tak naprawdę muzyka, i to nie tylko muzyka, bo jeszcze pyszne jedzonko. No ale konkretnie, najważniejsze house'owe widowisko w najbliższą sobotę, Patrick on Trumpet, czyli wyjątkowy trębacz, pojawia się na -1 Starego Browaru w Słodowni, -1. Patryk opoczął oprócz tego, że gra na trąbce, jest doskonałym DJ-em, a towarzyszył mu będzie i całą noc ukrasi swoimi doskonałymi house'ami DJ Niewald. To impreza Inner Bloom po raz drugi jakby sygnowana trochę Rufusem, trochę płynącymi dźwiękami, które będą grane już po godzinie 22 na -1 Starego Browaru w najbliższą sobotę. American Party w piątek 29 maja. Znowu obudził się klub Pozen Club, będzie grał. No i Umek w sobotę w Tamie. Mocniejsze uderzenie euforii.
3: Reklama.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Moja mama jest wyjątkowa, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi.
2: Moja mama jest wyjątkowa, bo prawdę mówiąc, ma do mnie nieludzką cierpliwość.
0: Wejdź na rmfmax.pl i dokończ zdanie. Moja mama jest wyjątkowa, bo... Za najlepsze słowa o najważniejszych kobietach w naszym życiu czekają nagrody od sponsora naszego konkursu.
3: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest właścicielka salonu Laura Kulej Beauty, oferująca makijaż permanentny i zabiegi rewitalizacji skóry.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Sprawdź to sam, czekaj za odkusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: To jest ten czas, kiedy muzyka brzmi lepiej. Wieczorem, wiadomo, Przemek Grabowski, witajcie po 20 w RMF Max. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze hiciory, nowości, premiery. Sprawdzacie, głosujecie, komentujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwieramy tak słonecznie, wiosennie, tanecznie. Bauza w numerze Magnetic.

0: gdzieś wysoko, wysoko, bardzo wysoko w chmurach. Chainsmokers, Ellie Oaks, nasza nowość na liście Hot Bands Echo. Na razie poczekalnia. Takie brzmienia, wiecie, bardziej melodic techno. Jeśli chodzi o takie właśnie bity, no to jeszcze, jeszcze dzisiaj na liście Hot Bands nowość od Ebena. Wraca do nas także Bob Sinclair. Kto pamięta tego francuskiego DJ-a? Bob wciąż na scenie ma świetną nowość. Bob i Sinclair, Kajza, to przed wami. A na dziewiątym nasi Whitey, przyjaciele, California Love.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Trzeba go chyba zaprosić na pierogi, bo jeszcze w Polsce nie był, a jest tak długo na liście Hot Bands. To amerykański DJ Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Wracamy do premier. Bob Sinclair, francuski mistrz muzyki house, robi swoje przez lata. Jest wierny przede wszystkim właśnie house'owi i disco. I tutaj Bob Sinclair i Kajsa samplują nawet lata 80. w numerze I Can't Wait. Polecam wam już tak na wakacje z RMF Max. Nasza premiera dzisiaj.

0: Jaki zaszczyt ostatnio dopadł chłopaków z BTS. No bo wiadomo, są na liście Hobbency, dzisiaj siódemka w numerze swoim, ale także zostali zaproszeni oficjalnie do Pałacu Prezydenckiego. Jeszcze nie u nas, ale już w Meksyku, może u nas to też się wydarzy. Zostańcie z RMF Max, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Gordo, jego Loco Loco. Będą też kolejne klubowe nowości.
1: Sponsorem programu Hobbency jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Łużyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
13: Moja mama jest wyjątkowa, bo dzięki niej wyszedłem na ludzi.
14: Moja mama jest wyjątkowa, bo prawdę mówiąc, ma do mnie nieludzką cierpliwość.
6: Wejdź na rmfmax.pl i dokończ zdanie. Moja mama jest wyjątkowa, bo... Za najlepsze słowa o najważniejszych kobietach w naszym życiu czekają nagrody od sponsora naszego konkursu.
15: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest właścicielka salonu Laura Kulej Beauty, oferująca makijaż permanentny i zabiegi rewitalizacji skóry.
16: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
17: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
16: No, ci panowie z Media Expert.
17: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
18: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Każdy tańczyć może, trochę lepiej, trochę gorzej. No ja akurat trochę gorzej, dobrze, że tego nie widać, ale trudno się nie poruszać do tego bitu. To bracia z Brazylii, Dub Dogs, How Does It Feel? Tak, tak, samplują tutaj nam klasyki i możecie na nich głosować rmfmax.pl. No myślę, że musi znaleźć się miejsce dla tego bitu w tym tygodniu na liście Hot Bands. Teraz Wiktor Waligura, już z nami, już na miejscu piątym. Jego cztery pory roku.

0: występuje już nie tylko w Deep House, ale także w Melodic House w nowości Runaway. Kogo złapało? Kto zagłosuje dzisiaj wieczorem? Sprawdzam ilość głosów na hop pod rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka. Kto tam może rządzić? Kogo jeszcze nie było? Na pewno nie Metzner, chociaż jest blisko. Dzisiaj Metzner już trzeci w numerze Gotham.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: potrzeba mu wielkiego studia, wystarczy mu cisza w sypialni. Proszę mu nie przeszkadzać. Kolejny Bedroom DJ, Daydream Affiliate, nasz nowy wykonawca i nowość w poczekalni listy Hot Bands Mega Klimat w numerze Playback. Głosujecie na rmfmax.pl. No i odliczamy codziennie o 20. Dzisiaj na miejscu trzecim Metzner i Gotham. Dwójka, Słonecznie, Anata z Holandii w numerze Talk to You. Kto wraca na miejsce pierwsze? Kogo tutaj brakowało w tej układance? Jest i on, Tame Impala w remiksie Jenny. Wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands Dracula.
1: One.
2: One.
1: One. One.
2: Numer jeden.

0: Dracula jest naprawdę spektakular i dzisiaj jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami, z dobrym bitem. Będzie nowość od Aloka, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Konkretne wtorkowe informacje imprezowe, czyli Tour de Club w Poznaniu. Dobrze trafiliście w RMF Max na 93.5, bo to podstawowe informacje, żeby wiedzieć, gdzie się bawić. Czy to będzie studencka impreza w X-Demonie, czy może wy będziecie na nocy targ towarzyskie, a może pobawicie się w kontenerach na najbliższy weekend. Może to Chill Out już dzisiaj w klubie Na Fali nad Poznańską Wartą, bo grają codziennie i tak naprawdę muzyka, i to nie tylko muzyka, bo jeszcze pyszne jedzonko. No ale konkretnie, najważniejsze house'owe widowisko w najbliższą sobotę. Patrick on Trumpet, czyli wyjątkowy trębacz, pojawia się na minus jeden Starego Browaru w Słodowni, -1. Patryk oprócz tego, że gra na trąbce, jest doskonałym DJ-em, a towarzyszył mu będzie i całą noc okrasi swoimi doskonałymi house'ami DJ Niewald. To impreza Inner Bloom po raz drugi jakby sygnowana trochę Rufusem, trochę płynącymi dźwiękami, które będą grane już po godzinie 22 na minus 1 Starego Browaru w najbliższą sobotę. American Party w piątek 29 maja znowu obudził się klub Pozen Club, będzie grał. No i Umek w sobotę w Tamie. Mocniejsze uderzenie euforii.
2: Reklama.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Tysiące historii, setki światów.
14: Jedno z największych wydarzeń fantastycznych w Europie. Festiwal Fantastyki Pyrkon.
13: Ponad 2000 punktów programu. Koncerty, cosplaye, gry, spotkania z twórcami.
14: I blisko 67 tysięcy uczestników, którzy wiedzą, że fantastyka najlepiej działa na żywo.
13: Dołącz do fantastycznego miejsca spotkań. Pyrkon od 19 do 21 czerwca na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
14: Bilety na pyrkon.pl.
13: Peleryny mile widziane.
14: A smoki jak zwykle, we własnym zakresie.
13: Zaprasza RMF Max.

0: ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: I po reklamie.

macie go już w swoich ulubionych, bo ja mam od dawna. To Alok pozdrawia w Polsce z Brazylii Dive into Me. Przemek Grybowski, witajcie po 21:00 w trwający jeszcze Dzień Dobrych Uczynków. Dzień się jeszcze nie skończył i jakby co można zrobić? Taki dobry uczynek. Liczą się nawet takie najmniejsze. A granie fajnej muzyki to też się zalicza jako dobre uczynki? No myślę, że tak. No to teraz dobry uczynek. Bledka na mikrofonie. Komu miałabym powiedzieć?

polskich singielek i nie tylko o tej porze z RMF Max, Remedy i Manuel. A wiecie, że są takie obozy dla singli i singielek, naprawdę, i można tam nie tylko spędzić fajny czas, ale można też poznać kogoś fajnego. A może poznacie kogoś miłego odsypiając, bo są także hotele, które oferują usługę Revenge Sleep. Chodzi o specjalne pakiety dla ludzi permanentnie niewyspanych. Po prostu jest tam super cicho i na śniadanie można przyjść o 11. Nawet kto by tak chciał. Ale teraz nie zaśniemy, bo sprawdzamy kolejne nowości. Już na lato na Maxa też. Oscar Metcalf i jego Sweet Nothings.

0: Hej, Sun, świetny numer na rower. Zabrałbym na pewno, w szczególności, że szykują się cieplejsze dni. Naprawdę idzie słońce i super wiosenna pogoda. Sam Feldweis i Aloe Black to przecież wokalista, który śpiewał w produkcjach, które lata temu wydawał Avicii. I przypomnimy sobie tego DJ-a już za kilka minut, no bo powróci Addicted to You. Czeka też Swedish House Mafia, wiadomo, wieczorowo. Musi być na dobrym bicie.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

Wait So Long, Swedish House Mafia wciąż w formie. No i nie musiał czekać za dużo. Tylko rok na urodzinowe życzenia. Szymek podsłuchuje i świętuje. Szymon, wszystkiego najlepszego od twojej ukochanej Żanety. Wszystkiego naj. Oczywiście cała rodzinka ukochana. I joystick mam tu napisane. Szymek, to są chyba takie życzenia z podtekstem. Może już mniej, tam rzadziej graj w grę i może trochę więcej czasu dla najbliższych. Szymek, wszystkiego najlepszego. Justin Bieber zaśpiewa dla ciebie. No posłuchaj sobie Bieberka urodzinowo i Nicki Minaj. Beauty and the Beat.

Back to France to Sonberg, który miał taki wypadek na scenie w trakcie ceremonii Brit Awards, brytyjskich nagród muzycznych. Ktoś tam się rzucił na scenę, ktoś tam go popchnął, on się przewrócił, ale szybko chwycił za mikrofon, śpiewał dalej. Fani piszą, że to chyba jakaś ustawka była, a może po prostu rzeczywiście jest taki dobry. Za chwilę Bob Sinclair, jego klasyk World Hold On, ale teraz świeże bity wieczorowo w RMF Max, Eben i jego Hello.

0: No i tak trochę też po angielsku nawija w tym numerze Gipsy i jego nowość Win. Może chciałby zaskoczyć Eminema, może Gipsy chciałby wkroczyć nie tylko już na polskiej scenie, odnosić sukcesy, ale także za granicą. No trzymajmy za niego kciuki. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę wracamy do klubowej klasyki. Odświeżona Insomnia Faithless plus Bibi Rexa czeka New Religion.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.

taki klimacik wieczorowo. Gdy będziesz sam, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Oskar Cyms, gwiazda naszej trasy Lotto Maxa. Wkrótce kolejny przystanek. Gdzie będziemy? Szczegóły jeszcze w tej godzinie, ale oczywiście nie jesteście sami. Graba z wami i dużo dobrego bitu. Za chwilę Anima i jego nowości Beautiful. Teraz kawałek, który rządził tygodniami na liście Hot Bands. Przecież wielokrotnie na miejscu pierwszym i wciąż tańczymy. To Kungs i jego Galaxy.

Chłopaki z berlińskiej ekipy Fastboy mają naprawdę fajne stylówki. Powiedziałbym, że nawet wyprzedzają trochę modę, dlatego warto ich śledzić. Plus topik przed chwilą w numerze Forget You. A jak tam stylówki Rehaba? On akurat specjalnie chyba wyglądem na scenie się nie przejmuje. Najważniejsze jest dla niego przygotowanie. Do swoich setów potrafi przygotowywać się po kilka godzin, przyznaje. I często gra numery, których jeszcze świat nie słyszał. Teraz jego nowość. Polecam wieczorowo w RMF Max Rehab i jego Ghost Town.

0: Sofia Loren to Tymek w RMF Max. O tej porze już chyba nie planujecie odkurzania, prawda?
1: No sąsiad by się wkurzył, gdyby ktoś odkurzył, ale warto słuchać dobrych bitów, jak się sprząta, bo okazuje się, że ludzie słuchający muzyki podczas sprzątania potrafią pracować nawet o 30% szybciej. W szczególności do takiego bitu jak teraz. Jazzy i Spritz w RMF Max. Can't deny it.

0: co jeszcze można by przerobić?
1: No, sporo hiciorów. Tutaj nowa wersja Turn the Lights Off. Zrobili to Justy, Jagstyle i Jon. Teraz zaproszenie do nas na Instagrama, bo ostatnio odwiedzały nas także modelki razem i solowo. Były ciekawe wyznania, również w naszym podcaście Bratnie Dusze. A nowość od modelek macie teraz w RMF Max. Tak już na wakacje, bo za miesiąc lato, tak więc leci Lubię Cię jak lato.
2: To jest nowość RMF Max. I love it, you guys.

I powrót na miejsce pierwsze listy Hobbensy, Tame Impala w remiksie Jenny Dracula. Miałem wam powiedzieć, co się wydarzy na naszej kolejnej imprezie Lato na Maxa. Następny przystanek w Malborku i tam uwaga, zapraszam wszystkich fanów zespołu Wilki. Będzie także Mortalcio, także nasza Ola Bieniasz, która zmiksuje największe hity, które znacie z RMF Max. Relacje z ostatnich imprez i koncertów sprawdzicie na rmfmax.pl, ale również na Insta z zaproszeniem do Malborka. Kaigo wieczorowo u mnie, jego Save My Love.

na nowy muzyczny sezon. Dawid Podsiadło, jak wam się podoba to, jak śpiewa? Jest na liście Hot Bands i czeka na wasze wieczorne głosy. rmfmax.pl. Wystartował także sezon na polskie truskawki. Każdego dnia ma być coraz taniej. Oby jak najszybciej było, jak najtaniej. No bo przecież czekamy na słynny makaron z truskawkami. Słynne polskie danie musi być. Teraz go

dni. Tak fajnie zaśpiewała Bledka w nowości na wiosnę. Fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Przemek Grybowski, witam was po 23. No to mogę zdradzić wam coś ciekawego. Wskakujcie na rmfmax.pl. Wiecie, kiedyś ludzie robili sobie zdjęcia z telewizorami, a dzisiaj chwalą się kuchniami. No i my sprawdziliśmy, jak wygląda nowa kuchnia Agnieszki Kaczorowskiej, która pokazała nagranie. Może ktoś szuka inspiracji przed remontem? Więcej na rmfmax.pl. Teraz Taylor Swift. Tato dopiero ma kuchnię. The Fate of Ophelia. A pod blatem skrywa się na pewno prywatny kucharz.

Samba, prawie de Janeiro, Samba de Polska, no bo przecież obok projektu Jonatas także nasza kolorowa bryska w tym numerze, no to tym razem z Rio de Janeiro lecimy do USA, gdzie śpiewa Thomas Rhett. Chciałem powiedzieć, że śpiewa Marshmello. Nie, Marshmello jako DJ nie śpiewa, chociaż może kiedyś chwyci za mikrofon. Marshmello produkuje, Thomas Rhett śpiewa, nowość w RMF Max, Where We Go.

Nie ucieknę, to Kebo, Zalia i Faust. Kto chce uciec gdzieś, no to może pociągiem. A jak wybieracie pociąg, to wybieracie czasami pociąg z przedziałami ciszy. No są przecież takie u nas. A może poszlibyśmy o krok dalej? Może ktoś chciałby, żeby było tak jak w Korei Południowej, gdzie coraz bardziej popularne są kawiarnie samotności. Chodzi o to, żeby sobie tam posiedzieć przy kawce, herbatce, w ciszy i bez rozmów. Żeby nikt nam nie przeszkadzał, nie ma tam głośnej muzyki. No i wtedy najlepiej też wyłączyć powiadomienia, żeby nie było.

Niewidzialna to Zosia Wójcik. Nasze kolejne wokalne odkrycie wieczorowo w RMF Max. Dla wszystkich, którym zimno, no już proszę nie narzekać na pogodę, idzie lepsze, chociaż rzeczywiście w maju o tej porze to wieczory chłodne. No ale trzeba się hartować. Na przykład w Islandii to w ogóle są mistrzami hartowania. Dzieciaki często zostawiają przed kawiarniami, na świeżym powietrzu, nawet zimą, a mamy siedzą sobie w środku, kiedy dzieciaki marzną. No i później nie narzekają, że zimno w maju.

Uwielbiamy, co tam jeszcze w muzycznym świecie? Są wiadomości z ZUS-u, słuchajcie. Zespół Aqua przechodzi na emeryturę. Po wielu latach już nie będą występować na żywo i tańczyć i śpiewać do słynnego Barbie Girl, które przecież jeszcze niedawno remiksował nawet sam DJ Tiesto. Teraz w RMF Max Dominik Czusz, który na emeryturę raczej się nie wybiera, jeszcze o tym nie myśli. Jego kariera dopiero przecież się rozpędza. Dominik Czusz w RMF Max tak śpiewa. Tak bardzo mi przykro.

I takiej środy już wam życzę, jak w tym numerze, który wyśpiewał Przona, żeby tak było, wiecie, na luzie i na lajcie. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro wieczorowo. Nasz czas wystartuje o 20:00 od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Obiecuję, można głosować na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!